0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W mieście o świcie jesteśmy w Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek, w Warszawie oczywiście. To już kolejny odcinek Miasta o świcie z tej przestrzeni i w ostatniej części obiecałam, że przeczytamy choć jedną historię spisaną w tej książce, w książce Historia znikania Targówek Fabryczny, która opowiada o tym, co tutaj było w tej przestrzeni. To Centrum Kultury i Aktywności oczywiście jest teraz trochę animatorem kultury tutaj i takim strażnikiem historii, a jednym z pomników historii tej przestrzeni jest ta książka i w niej historie mieszkańców. Monika Karbarczyk z Centrum Kultury i Aktywności nam jedną z nich przeczyta teraz.
2: To będzie opowieść pani Blandyny Nowacki z domu Kuk i to jest fragment dotyczący kota. Nie pamiętam, kto prowadził restaurację, natomiast pamiętam, kto tam urzędował. Otóż mój tata kupił pięknego, rudego kota, ale kot uciekał i odwiedzał tę restaurację. Czekał cierpliwie, aż ktoś nie był ostrożny i zostawiał na przykład serdelki. I tak się żywił. Pewnego pięknego dnia kot został zaaresztowany przez właściciela restauracji. Rezultat był taki, że tata musiał kota wykupić. Zapłacił całkiem dużą kwotę pieniędzy, bo ten pan porządnie podsumował tego naszego kota.
1: Historie zostały usłyszane i spisane przez Aleksandrę Stelmach-Osowską. To była historia o kocie, a przed nami jeszcze saga o niedźwiedziu.
2: Tak, to jest niesamowita historia, bo wiąże się, właściwie mówi o losach malutkiego, brunatnego niedźwiadka o imieniu Ami. Pani Blondyna Nowacka z domu Kuk opowiadała, że jej starsza siostra Blanka prowadziła pracownię biologii w Pałacu Młodzieży przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Gdzieś na początku 1965 roku zawarto porozumienie pomiędzy ówczesnym dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, panem Landowskim, a dyrektorem Pałacu Młodzieży. Chodziło o ustanowienie rodziny zastępczej dla odrzuconego przez matkę 1,5-miesięcznego niedźwiadka brunatnego. I pracownia siostry pani Blondyny otrzymała takie prawo i obowiązek do opieki nad tym małym misiem. Niedźwiadek nie mógł zostawać sam, wymagał opieki, tak jak każde dziecko, czy to zwierzęce, czy ludzkie. Więc siostra pani Blondyny pod kożuchem grzała go własnym ciałem i przewiozła na Targówek. Przez kilka miesięcy ten niedźwiadek mieszkał przy ulicy Księcia Ziemowita, no i wymagał ciągłej, systematycznej opieki, a ponieważ siostra pani Blondyny musiała wracać do pracy, więc opiekę przejęła nad nim w cudzysłowie babcia, czyli mama pani Blondyny. Ona go karmiła, ona go przytulała, opiekowała się nim. To jest niesamowite, ponieważ ten misio stał się takim lokalnym celebrytą. Każdy chciał po prostu dorzucić swoją cegiełkę do tej opieki, więc pani jakaś sąsiadka przyniosła skrzynki po jabłkach, żeby móc mu zrobić legowisko. Ktoś przynosił mu jedzonko. No i każdy oczywiście przychodził, żeby go ogrzać, żeby go przytulić i żeby po prostu ten misio po prostu czuł się bezpiecznie i spokojnie.
1: Ten miś mieszkał na Targówku tutaj po prostu
2: tak,
1: w domku?
2: Księcia Ziemowita 22. I tę historię też można posłuchać, przeczytać w historii właśnie znikania Targówek Fabryczne lub posłuchać właśnie w słuchowisku, które jest na kanale Centrum Kultury i Aktywności na YouTubie. To nie są jedyne smaczki tego miejsca, ponieważ nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, że Targówek Fabryczny był też miejscem, w którym nakręcono kilka ważnych scen.
1: I chyba tutaj muszę ci przerwać, bo ten filmowy Targówek Fabryczny oczywiście jest bardzo pasjonującą historią i ja sama jestem ciekawa, jakie filmy tutaj powstawały, ale tego wszystkiego dowiemy się już w kolejnym odcinku Miasta o świcie.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival w Czubizat.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
2: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Czubizat w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
1: i Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. Sytuacja wygląda następująco. W Krakowie w tej chwili 13 stopni, 11 we Wrocławiu, 10 w Katowicach, w Warszawie 16, w Poznaniu 12, w Trójmieście 12 także, 11 w Olsztynie, w Łodzi i 12 w Lublinie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Śniadanie do łóżka w Cilizet. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. 13 dzień sierpnia dzisiaj. Czwartek, imieniny Kasjany, Diany i Hipolita. Dzisiaj dzień osób leworęcznych i słowa to Marcin Luther na dziś. Myśli są wolne od cła. Piękne zdanie. Magda Kasperowicz, zapraszam bardzo serdecznie.
0: Śniadanie do łóżka w Cilizet.
1: Nie wiem jak z waszym wyspaniem, wczoraj różne rzeczy się działy na niebie i na ziemi. Mam nadzieję, że dużo optymizmu dzisiaj.

0: if you try. 8 minut po godzinie 7 słuchacie Chilli Z. Zawsze jak się dzieją jakieś różne rzeczy na niebie spektakularne, to staram się być na warmii, ale ponieważ dużo różnych rzeczy życiowych i różnych okoliczności, niekoniecznie łatwych, spotkało mnie i moją rodzinę w ostatnim czasie, no to totalnie wczoraj zapomniałam i wcześniej też zapomniałam, że może na wczoraj dobrze by było się udać na Warmię i zobaczyć Perseidy, bo nie ma nic piękniejszego niż leżenie w ogródku i oglądanie na Warmii oczywiście, bo w Warszawie nie mam ogródka, mam mikrobalkon na doniczkę i oglądanie Perseidów na Warmii pod lasem, leżąc w śpiworze na leżaku, jest po prostu doświadczeniem totalnym. W każdym razie przypominam, że wczoraj byliśmy świadkami pierwszego całkowitego zaćmienia słońca widocznego z kontynentalnej Europy od 1999 roku i wczoraj z moim przyjacielem przypomnieliśmy sobie, że w 1999 roku oglądaliśmy zaćmienie słońca przez dyskietki. Co to były za czasy? Co to były za czasy z kluczami na szyi? To niesamowite. Wczorajsze zaćmienie można było obserwować w Hiszpanii oraz na Islandii, a w Polsce księżyc zasłonił sporą część słonecznej tarczy. Coś zupełnie wyjątkowego. Ale kolejny nowy dzień przed nami, już bez jakichś spektakularnych widoków na niebie, chociaż jak się spojrzy w ten błękit nieba i w to słońce, to jest spektakularnie, bez względu na to, czy księżyc słońce odwiedza, czy nie. Przed nami 3 godziny dobrej muzyki, dobrych spotkań, dobrej literatury i świetnych zaproszeń.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: często opowiadam wam o swoich ulubionych, co to było? Często opowiadam wam o swoich ulubionych reżyserach. Zapatrzyłam się na jego zdjęcie, stąd zwiecha. Haneke jest na pewno jednym z nich. Haneke na emeryturze nakręcił 10 filmów jak jego idol. Potwierdza się to, o czym branża mówiła od dawna. Przeszedł na emeryturę jeden z najwybitniejszych współczesnych reżyserów ostatnich lat. Ostatni film zrealizował w 2017 roku. Austriacki reżyser, scenarzysta, twórca m.in. Funny Games, pianistki Białej Wstążki i Miłości. Ten ostatni film przyniósł mu nominację do Oscara i jedną z dwóch Złotych Palm w Cannes. Wcześniej odebrał ją za Białą Wstążkę. Informacje o filmowej emeryturze twórcy pianistki potwierdził reżyser i dawny protegowany Hanekego przy okazji wywiadu.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Asystent, który stał się reżyserem. Idealne zakończenie, czyli happy end. Czekamy.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Bonobo and Joy Crooks, Always on Your Side. Role Model Harmony. Whatever can be away last time. Basia Małecka, Stuck. Chili Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli za 7.40 na zegarze. Olga Tokarczuk i bardzo mocne wyróżnienie w Wielkiej Brytanii. Jej powieść Prowadź swój pług przez kości umarłych znalazła się na liście 50 książek wszechczasów przygotowanych przez brytyjski dziennik Daily Telegraph. To zestawienie jest o tyle ciekawe, że autorzy postawili sobie za cel wskazanie książek, które, jak sami piszą, każdy poważny czytelnik powinien mieć na swojej półce. Tokarczuk znalazła się więc w naprawdę znakomitym towarzystwie. Na liście są m.in. Iliada Homera, Metamorfozy Owidiusza, Boska Komedia Dantego. Jest też Frankenstein, Mary Shelley, Alicja w Krainie Czarów, Lewisa Carrolla, a z literatury XX wieku m.in. Ulysses Jamesa Joyce'a i Wielki Gatsby Francisa Scotta Fitzgeralda. Co ciekawe, wybór nie ogranicza się wyłącznie do najbardziej oczywistych klasyków. Znalazły się też tu takie książki z ostatnich dekad, między innymi Persepolis, Marjane Satrapi, Genialna Przyjaciółka, Eleny Ferrante, czy W komnatach Wolf Hall, Hilary Mantel. A co brytyjskiego literackiego J.K. Carriage'a zachwyciło w powieści Tokarczuk? Niekonwencjonalna zagadka kryminalna, akcja rozgrywa się na polsko-czeskim pograniczu, gdzie dochodzi do serii tajemniczych śmierci myśliwych. Krytyk zwraca też uwagę na sposób, w jaki Tokarczuk patrzy na polską kulturę i mówi o jej ciemniejszych stronach. Co ważne, autor zestawienia uważa, że pisarka, podobnie jak William Blake, do którego aforyzmu nawiązuje tytuł powieści, proponuje czytelnikowi nowy, radykalny sposób patrzenia na świat. I jest jeszcze jeden szczegół. Na liście obowiązuje zasada, że jednego autora może reprezentować tylko jedna książka. Nie ma więc Biblii ani żadnego dramatu Szekspira. Zdaniem autora zestawienia ich miejsce w światowym kanonie jest po prostu zbyt oczywiste. Olga Tokarczuk znalazła się zatem w gronie autorów i autorek, których literacka pozycja zdaniem brytyjskich krytyków nie wymaga już żadnego dodatkowego potwierdzenia. I chyba nie muszę Was przekonywać do sięgnięcia po tę książkę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
5: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
6: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Sprawdzamy mapę pogodową na moim ulubionym aktualnym radarze. W Warszawie 17 stopni. 17 także w Lublinie, 16 w Krakowie, 15 w Katowicach, 16 we Wrocławiu, 15 w Łodzi, 16 w Poznaniu i w Szczecinie, a także w Koszalinie, 15 w Trójmieście, 14 w Olsztynie i 15 w Białymstoku.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 13 dzień sierpnia, czwartek, imieniny Kasjany, Diany i Hipolita. Dzisiaj dzień osób leworęcznych. I zdanie Martin Luther na dzisiaj. Myśli są wolne od cła. Ale niech będą dobre, niech będą optymistyczne, niech będą pozytywne, niech będą czułe i uważne. I tego Wam życzę z całego serca i zapraszam do 10:00. Magda Kasperowicz. Cześć!
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 14 minut po godzinie 8, po prezentacji w Pawilonie Polskim podczas Biennale Malta, wystawę Archiwum Wahań Weroniki Zalewskiej można oglądać w Polsce w Galerii Bielskiej BWA. Wernisaż 14 sierpnia, myślę, że ten projekt to jest coś, co warto zobaczyć. Kuratorem wystawy jest Ada Piekarska. Projekt wykorzystuje formę telewizyjnego teleturnieju jako narzędzia refleksji nad europejskim doświadczeniem transformacji. Pokazuje także, jak kultura masowa kształtowała wyobrażenia o nowoczesności, utrwalając marzenie o dogonieniu Zachodu, często kosztem lokalnej pamięci i tożsamości. Instalacje wideo i dwa kanały, w rzeczywistości to są dwie osobne produkcje wideo, to są dwie osobne historie, które oczywiście się splatają i tworzą całość. Inspiracją, który na maltańskim Biennale prezentowany był do końca maja, stały się m.in. wspomnienia artystki z czasów dorastania. Długie wspólne oglądanie telewizji z babcią, któż z nas tego nie robił, które odwracało uwagę od takich tradycyjnych kierunków przekazywania wiedzy. No i co zrobiła artystka? Wyjęła obrazy, które można uznać za bardzo proste przedstawienia gestów codzienności, wspólnego spożywania posiłku, codziennej pracy i trzy porządki. Teleturniejowy model wiedzy oparty na jednoznaczności, pamięć relacyjna, miękka, ucieleśniona, trudna do sformatowania i materialność obrazu, który w pewnym momencie ujawnia własne ograniczenia. No i wydaje mi się, że wystawa Weroniki Zalewskiej w Bielsku-Białej to jest bardzo dobry powód, żeby odwiedzić te okolice i tę wyjątkową wystawę zobaczyć.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: soon, it would have been you.
1: Słuchacie, czyli Z8.23 na zegarze. Suwerenna i najedzona. Nowa edycja festiwalu Warszawa w budowie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Sztuka, miejskie farmy, bazary, sady, hurtownie. Wspólne gotowanie i rozmowy o przyszłości miasta. 18. edycja festiwalu Warszawa w budowie przygląda się Warszawie z nietypowej perspektywy, przez to co i skąd trafia na nasze stoły. Hasło tegorocznej edycji Suwerenna i najedzona stawia pytania o lokalną produkcję żywności, odporność miasta i jego relacje z otaczającym regionem. Tegoroczna edycja Warszawy w budowie zmienia formułę. Zamiast jednej centralnej wystawy organizatorzy proponują rozproszoną sieć wydarzeń, działań artystycznych i spotkań odbywających się zarówno w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jak i w różnych częściach Warszawy i Mazowsza. Sprawdźcie to, festiwal wychodzi poza mury muzeum, a żywność jako część miejskiej infrastruktury w roli głównej.
2: IZ. Nastaw się na Chill Out.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Bittersweet Festival w GZ.
6: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
5: 3 dni pełne muzyki.
6: 4 sceny.
5: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
6: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
5: i Jakub Lechowicz.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy Jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanujesz? No je, tu kupuję.
9: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.

Wielkie to szczęście nie wiedzieć dokładnie, na jakim świecie się żyje. Trzeba by było istnieć bardzo długo, stanowczo dłużej niż istnieje on. Choćby dla porównania poznać inne światy, unieść się ponad ciało, które niczego tak dobrze nie umie, jak ograniczać i stwarzać trudności. Dla dobra badań, jasności obrazu i ostatecznych wniosków wzbić się ponad czas, w którym to wszystko pędzi i wiruje. Z tej perspektywy żegnajcie na zawsze szczegóły i epizody. Liczenie dni tygodnia musiałoby się wydawać czynnością bez sensu. Wrzucenie listu do skrzynki wybrykiem głupiej młodości. Napis "nie deptać trawy" napisem szalonym. Wielkie to szczęście. Wisława Szymborska.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Sprawdzamy pogodę już teraz. 19 stopni w Rzeszowie, 18 w Krakowie, 19 w Katowicach. Warszawa też 19 i Wrocław 19 i Poznań 19. Koszalin 18, w Gdańsku 16, w Olsztynie także 16 i 17 pokazują właśnie termometry w Białymstoku.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 9 na zegarze, 13 dzień sierpnia, czwartek, imieniny Kasjany, Diany i Hipolita. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień osób leworęcznych. Zawsze zazdrościłam leworęcznym, że są leworęczni. Mam słabość do leworęcznych osób. Myśli są wolne od zła. Marcin Luther, to zdanie na dzisiaj. Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam do 10:00.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 14 minut po 9 słuchacie Chili Z i wiadomo, nasza ekipa jedzie do Poznania, bo tam bittersweet, ale gdyby komuś było bliżej do Olsztyna, tak jak mnie i na Warmię, i gdyby wasze serce zabiło mocniej na samą myśl o jeziorze zachodzącym słońcu i Olsztyn Green Festiwalu, no to bardzo proszę. Czekają zaproszenia podwójne już teraz. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Napiszcie, dlaczego to właśnie wy chcecie tam jechać, dlaczego chcecie się tam wybrać i dlaczego wy powinniście dostać te podwójne zaproszenia, karnety na wszystkie dni festiwalowe. Wyjątkowe spotkanie z Andrzejem Poczobutem, liczne wydarzenia towarzyszące, a do dyspozycji widzów i widzek festiwalu w Olsztynie będą nawet rowery wodne w tym roku. Koncert rusza, festiwal rusza 14, to jest pierwszy dzień koncertowy i do 16 z myślą o osobach, które nie zobaczą wszystkich koncertów, bo chcą resztę czasu relaksować się nad brzegiem jeziora Ukiel bądź brać udział w wydarzeniach towarzyszących. Są też przeglądy szczególnie ciekawych, zapowiadających się występów. John Porter zaczyna o 17.15, a potem Mary z Polski, Hubert, między innymi Artur Rojek, ale też WW i Sisters, i dużo spotkań, paneli, rozmów, Przebiśniegi, Kaśka Lins, Krzysztof Zalewski. Naprawdę ten festiwal z roku na rok prezentuje cudownych muzyków, cudownych artystów i cudowne artystki i ja myślę sobie, że to jest naprawdę wyjątkowe miejsce. Już teraz zaproszenia do dostania. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 20 minut po 9:00 słuchacie Chili Z. Jesienią w warszawskiej Zachęcie będzie można zobaczyć wystawę Alina Szapocznikow. Choć twórczynię dzieli pokolenie i Neyry Bahramian i odmienny artystyczny język, obie podejmują podobne tematy. Cielesność, kruchość, podatność ludzkiego ciała na zranienia. Wystawa powstaje z okazji setnej rocznicy urodzin jednej z najważniejszych polskich rzeźbiarek XX wieku. Będzie można oglądać tę wystawę do 16 października, a ja bardzo Wam polecam, bo naprawdę są takie wydarzenia na mapie kulturalnej, których nie sposób przegapić. I to jest jedno z takich wydarzeń.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
4: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Paul & Spółka z o.
9: Czyta lektor AI.

0: i 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
5: i podziabiemy na strzępy.
6: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
8: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Z. Dostałam taką wiadomość, zresztą codziennie od was dostaję różne wiadomości i są też takie, które mnie łapią za serce albo powodują, że chce mi się ryczeć. Taka wiadomość dzisiaj przyszła od Kariny, która bardzo by się chciała wybrać do Olsztyna w związku z potrzebami własnego serca. Wspomina weekend, który spędziła z miłością jej życia. I to miało być miejsce na kolejną rocznicę i na świętowanie. Tak się nie stało. Życie bywa okrutne i niesprawiedliwe. I nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale kochana Karino, bardzo ci dziękuję za wiadomość. Przytulam cię do swojego serca, z całego serca i pojedź na ten festiwal. Karnet jest twój. Chodź na koncerty i lecz swoje serce złamane i pocięte na milion kawałków. 9:42 na zegarze.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, 39.48 na zegarze. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, bądźcie uśmiechnięci i życzę Wam dużo spokoju. Słyszymy się jutro, punktualnie o 7. Dzięki za dziś. Cześć.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
4: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
3: Co? Ciebie stać.
4: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
3: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń, przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
9: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
10: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Chris.

0: Minuta po 10:00 przy mikrofonie, czyli Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mam wspaniałą wiadomość. Jutro do polskich kin wchodzą Historie równoległe. Film Laurka dla Krzysztofa Kieślowskiego. Za reżyserię odpowiada irański filmowiec Ashgar Farhadi. Twórcy inspirowali się krótkim filmem o miłości i szóstą częścią dekalogu.
3: Ten film wypełnił 7 lat ostatnich mojego życia. Jest bardzo ważny dla mnie, osobisty. I to była jedna z najtrudniejszych, ale też najpiękniejszych dróg, którą przeszedłem. Głównie dlatego, że szedłem nią obok pana Krzysztofa Pisiewicza, z którym wspólnie pracowaliśmy nad tym filmem.
2: Mówi Maciej Musiał, który wraz ze świętej pamięci Krzysztofem Piesiewiczem zajął się koprodukcją Historii równoległych.
3: Myślę, że ten film mogą zobaczyć fani Krzysztofa Kieślowskiego, fani kina francuskiego, ale też takich spokojnych historii z jakąś głębią, poetyką, też będą zadowoleni. Jest w tym odrobina thrillera, też historia miłości.
2: Historie równoległe. Do zobaczenia w polskich kinach od 14 sierpnia. Olsztyn Green Festival coraz bliżej. W tym roku nad jeziorem Ukiel zagrają Sisters, Ofelia, Mary z Polski, a także Bartek Królik, bracia Kacperczyk czy Vito Bambino i wielu innych twórców. Impreza startuje już jutro. To przede wszystkim święto muzyki, ale także celebracja zielonego stylu życia na Warmii i Mazurach. Dlatego na uczestników czekają nie tylko świetne koncerty, ale także rozmowy z aktywistami i naukowcami. Na przykład 14 sierpnia w piątek możemy wybrać się na spotkanie Gorąco jeszcze goręcej, czy jest ratunek przed upałami. O tym porozmawiają Aleksandra Kardaś z nauki o klimacie i ekolog Marek Józefiak. Olsztyn Green Festival zagra dla nas już w ten weekend. To teraz propozycja w Krakowie dla tych, którzy lubią nietypowe formy spędzania czasu. Pałac Potockich zaprasza na spacer śladami Magdaleny Samozwaniec, autorka słynnych satyrycznych książek pod tytułem Tylko dla kobiet albo Tylko dla mężczyzn, czy książki Kartki z pamiętnika młodej mężatki. Była nazywana pierwszą damą polskiej satyry. Pochodziła z artystycznej rodziny Kossaków, była siostrą Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, córką Wojciecha i wnuczką Jerzego Kossaka. Jak wyglądał Kraków oczami Magdaleny Samozwaniec na samym początku XX wieku, gdy przeżywała młodość? Tego dowiemy się na spacerze, który poprowadzi dla nas Agnieszka Konior. Opowie o pseudonimie artystki, jej ulubionych miejscach w mieście i o tym, gdzie jadła słynną maczankę krakowską. Spacer wystartuje spod Pałacu Potockich w sobotę 29 sierpnia o 10:00.
0: No to teraz wytłumacz się Państwu, dlaczego zbojkotowałaś wczorajsze zaćmienie słońca.
2: Dbałam o oczy, ale mówiąc ci szczerze, po prostu zapomniałam. Wpadłam w wir codzienności. Szukałam mieszkania dla siebie od nowego miesiąca.
0: Spokojnie, następne za 50 lat.
2: A ty widziałeś?
0: Ja coś tam widziałem.
2: Czy było warto?
0: To ja jeszcze o tym Państwu niebawem opowiem. Kasia Kozak wróci punktualnie o 11:00. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Dużo słońca dziś w całej Polsce, we wszystkich częściach kraju. Dziś w zasadzie bezchmurnie, lekkie zachmurzenie możliwe jedynie na wschodzie. Temperatury w czwartek całkiem przyjemne, od 20 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 na zachodzie. Fantastycznie zapowiada się zatem czwartek dla tych, którzy właśnie zmierzają do Poznania na rozpoczynający się dziś Bittersweet Festival.

Change i Belle Cobain, czyli za 17 minut po 10. Proszę się nie przejmować, jeśli tak jak Kasię Kozak ominęło was wczorajsze zaćmienie słońca. Następne takie już w 2135 roku, dokładnie 7 października. Jakże inaczej zatem brzmią dziś słowa piosenki Jolka, Jolka, pamiętasz o tym, że dane nam było słońca zaćmienie, następne będzie może za 100 lat. Swoją drogą ciekawe, czy wczorajsze zaćmienie słońca znajdzie niebawem odbicie w jakiejś nowej, współczesnej piosence. Będziemy się temu przyglądać. Tymczasem powoli już wypatrujemy weekendu. Dla niektórych weekend rozpoczyna się już dzisiaj. Myślę tu o tych, którzy właśnie są w drodze do Poznania na rozpoczynający się dziś Bittersweet Festival. Będziemy tam i my do 13:00 także sporo o Bittersweet Festivalu także.

Czekałem tego lata na wizytę w Polsce Lee Kelly, szczególnie że artystka zapowiada, że jej tegoroczna płyta The After Party może być jej ostatnim albumem. Oby tak się nie stało, obyśmy mieli jeszcze okazję zobaczyć Lee Kelly na żywo. Z tej właśnie tegorocznej płyty The After Party za nami od Lee Kelly Sick of Love, przed nami zaś po polsku Duchy. Tytuł zbiera się na burzę, to szczęśliwie nie prognoza na dzisiaj. Dziś cieszymy się słońcem i bezchmurnym niebem, niemal wszędzie. Padać dziś nigdzie nie powinno, nie mówiąc już o burzach.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival w Chilizat.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
2: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chilizat w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
1: i Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Fresh. Więcej na freshaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Przenowy ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

To już dziś w Poznaniu rusza druga edycja festiwalu Bittersweet. Punktualnie o 16:00 otwarte zostaną festiwalowe bramy. Bilet na opaski będzie można wymieniać już od 14:00, a od 17:00 na antenie, czyli Z specjalny program. Z terenu Bittersweet Dominika Kontarowicz i Kuba Lachowicz są już w drodze do Poznania i od 17:00 właśnie do 22:00, tak dziś, jak i jutro, będą dla Was relacjonować, co dzieje się w Poznaniu na Bittersweecie. A już dziś na Bittersweecie choćby koncert tej młodej damy z Nowej Zelandii. I hate the winter, can't stand the cold, I tend to cancel all the plans. I'm sorry, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can.

Kiedyś w końcu doczekamy się występu Freda Again w Polsce. Trzymam za to mocno kciuki. 11 minut zostało do 11. O 11 kolejna porcja kulturalnych poleceń od Kasi Kozak. Przed 11 jeszcze po polsku. Oysterboy.

0: Sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
1: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
2: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
3: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
4: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
5: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Minęła 11, razem ze mną ponownie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: To już ostatnie dni, żeby zobaczyć wystawę Julii Meretu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wystawa Kairos – Wajracje duchologiczne jest czynna tylko do 30 sierpnia. Julii Meretu to artystka z Nowego Jorku, a jej korzenie sięgają Etiopii i Piotrkowa Trybunalskiego. Jedną z ważniejszych serii na tej wystawie są prześwitujące obrazy, dzięki którym widz staje się częścią dzieła.
4: To są jedne z najnowszych prac, kluczowe dla nas na wystawie. To jest seria transobrazów, którą artystka rozwija razem z irańsko-niemiecką artystką rzeźbiarką Neyli Bagramian, która właśnie odpowiada za tą oprawę rzeźbiarską, na których rozpięte są niczym żagle bądź ekrany przezierne kompozycje artystki. Ta jej twórczość oparta na tym poszukiwaniu zapisu obecności jej jako jednostki w pewnym sensie jest rozszerzona tutaj również na widzów oglądających wystawę i oglądających tę pracę.
3: Mówi kurator Szymon Żydek z MSN-u. O tej obecności, która w przypadku Meretu odnosi się do społecznych konfliktów, sytuacji politycznej i do wojen i zamieszek, rozmawialiśmy szerzej z Szymonem Żydkiem, a podcast tej rozmowy znajdziecie na chilliz.pl. Jeśli jeszcze nie widzieliście wystawy Julii Meretu, Kairos, Wariacje duchologiczne, koniecznie zajrzyjcie do MSN-u przed końcem sierpnia. Wygląda na to, że ziny, czyli oddolne, tworzone przez kolektywy, papierowe magazyny na przeróżne tematy odzyskują popularność. Wspominałam Wam już o wystawie na temat zinów, którą planuje Muzeum Karykatury w Warszawie, ale w Krakowie będziemy mogli nauczyć się robić własne ziny. Na takie warsztaty zaprasza Apteka Designu. Podczas spotkania O co chodzi z tymi zinami? Redakcja Codziennika Dobrostanu opowie, czym są ziny, jakie są ich rodzaje, kto je czyta i tworzy oraz gdzie można je zdobyć. Pokażą, jak powstają publikacje o dobrostanie w ramach cyklu Dobrostan codziennie. Dowiemy się, skąd wziąć pomysły na własne publikacje, jak zaplanować produkcję i jakie narzędzia są do tego potrzebne. Zajęcia w Aptece Designu poprowadzą Maria Lemperek i Kaja Jałoza, a to już we wtorek, 18 sierpnia. Warsztaty O co chodzi z tymi zinami są darmowe, a wejściówkę zarezerwujecie na stronie Apteki Designu. Muzeum Narodowe w Warszawie ma dla nas propozycję na analogowe randki. Slow dating to zaproszenie na randkę w muzeum w ramach lata w MNW. Możecie skorzystać z tej propozycji jako para i zabrać swoją drugą połówkę na wspólne oglądanie wystaw z pewnym twistem zaproponowanym przez dział edukacji muzeum, a możecie wybrać się tu także na pierwszą randkę z nowo poznaną osobą. Pracownicy muzeum przygotowali dla uczestników specjalne mapki zwiedzania i pytania, które w oparciu o wybrane dzieła sztuki pomogą im się lepiej poznać. Najbliższy slow dating w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się w piątek 21 sierpnia. Wydarzenie ruszy o 17 i potrwa 3 godziny, ale można dołączyć w dowolnej chwili. Szczegóły na temat slow datingu i w ogóle na temat lata w MNW znajdziecie na stronie mnw.art.pl.
1: Prawda, że Muzeum Narodowe to świetne miejsce na randkę?
3: Prawda, prawda i puszczam tu oczko w eter.
1: Kasia Kozak, dziękuję. Słyszymy się o 12.
3: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Lato w Chilizet.
1: Piękny letni czwartek dziś nam towarzyszy. Towarzyszymy Wam także i my, czyli Z, kolejna letnia godzina przed nami.
2: Chilli Z.
6: Nastaw się na letni chillout.

Jak Keanu Reeves wypadł w roli początkującego anioła o imieniu Gabriel. O tym już dziś wieczorem będziecie mogli przekonać się w ramach letniego kina Kinoteki w Warszawie o 20:30. Jak co wtorek, co czwartek i co sobotę pokazy letniego kina Kinoteki. Dziś właśnie film Anioł Stróż. 20:30, czyli tuż po zachodzie słońca. Polecamy wam ten właśnie seans. 17 minut po 11. Polecamy także pozostać z Chili Z. Mnóstwo fantastycznej muzyki mam dla was na to letnie, jeszcze przed, a już niebawem popołudnie. Wkrótce choćby Charlie XCX z nowej płyty.

Dwa lata temu lato miało kolor wściekłej zieleni, to za sprawą płyty Brat. W tym roku Charlie XCX wróciła z nową płytą, tym razem w czerni i bieli, album Music, Fashion, Film. Z niej właśnie za nami w Chili Z Spring Summer 26. Nie ustajemy w zachwytach nad tegoroczną płytą Darii ze Śląska. Halo, co jest grane w każdej chwili, do czego zapraszam, zachęcam. Możecie sprawdzić live sesję Darii ze Śląska na naszym chillizetowym YouTubie. My tymczasem wracamy do poprzedniej płyty Darii. Co tam, jak się masz, już tam.

0: sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Bonobo and Joy Crooks, Always on Your Side. Role Model Harmony. Whatever kept me awake last night, it's finally giving me one night. Basia Małecka, Stuck. Chili Z, naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w cechach Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Już tylko niewiele ponad 4 godziny pozostały do otwarcia bram festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Poznańska Cytadela już czeka na tysiące festiwalowiczów z całej Polski. Pierwszy dzień drugiej edycji Bittersweet od 17 na naszej antenie. Program specjalny. Dominika Kontarowicz, Jakub Lachowicz będą na miejscu i z terenu festiwalu na bieżąco będą relacjonować dla Was, co dzieje się na Bittersweecie. A dziś na Bittersweecie jedno z największych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu. Gorillaz zagrają tam o 23:30. Przyjeżdżają przede wszystkim z nową płytą zatytułowaną The Mountain, ale przebojów sprzed lat z pewnością również nie zabraknie.

Warto było zerwać dziś noc, by obejrzeć, jak Iga Świątek melduje się w finale turnieju w Toronto. To pierwszy finał naszej mistrzyni od ponad roku. Jednocześnie tytuł mistrzowski w Toronto to jedno z tych trofeów, jakich jeszcze Iga Świątek na swojej półce nie ma. Tym mocniej będziemy trzymać kciuki za to finałowe spotkanie. W finale tysięcznika w Toronto przeciwniczką Igi będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Ten mecz w nocy z piątku na sobotę. 12, no już nawet 11 minut pozostało do południa. To jeszcze Flow i Kite Ranada. Już teraz za moment Emily Sand. No i znów spotkamy się z Kasią Kozak i jej kulturalnymi poleceniami.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Już 12 przy mikrofonie, czyli Z ponownie, Kasia Kozak.

0: pogoni za kulturą.
1: Został dokładnie miesiąc na odwiedzenie drugiej odsłony wystawy Plakat Polski – Kolekcja. Przekrojowy zestaw polskich plakatów ułożonych chronologicznie od XIX wieku do dziś zobaczymy w oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, w Muzeum Plakatu przy Pałacu w Wilanowie. Ze względów konserwatorskich ta stała wystawa co 3 miesiące nieco zmienia zestaw pokazywanych prac. Do 13 września możemy zobaczyć dzieła eksponowane w drugiej odsłonie. Wśród nich kultowy plakat Piotra Młodożeńca Coexistence z 2001 roku. Plakat miał wyrażać równość religii i być wezwaniem do pokoju i wzajemnego poszanowania kultur. Trafił na billboardy na całym świecie i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli początku milenium. A Bono wykorzystał motyw z Coexist podczas trasy U2 z 2005 roku. Tą i wiele innych historii, które upamiętniają plakaty, a nawet historii, które zostały przez plakaty wywołane, znajdziecie w audioprzewodniku dołączonym do wystawy Plakat Polski Kolekcja na stronie postermuzeum.pl. Octopus Film Festival w Gdańsku ma w zanadrzu coś dla tych, którzy lubią, kiedy kino ich zaskakuje, nie pozwala się nudzić i oferuje niedostępne nigdzie indziej przeżycia. Selekcjonerzy wybrali dla widzów grubo ponad 100 produkcji na nietuzinkowych festiwalach, od Rotterdamu po Fantastic Fest. W tym roku zobaczymy je w 13 lokalizacjach. Tu horror sąsiaduje z science fiction, thriller z czarną komedią, a kino akcji z tytułami, których nie da się łatwo zaszufladkować. Festiwal już trwa, a czas na jego odwiedzenie mamy do niedzieli. W programie znajdują się przede wszystkim dzieła, które nie były wcześniej pokazywane w polskich kinach i na platformach VOD, ale są od tego uzasadnione wyjątki, takie jak dzisiejszy pokaz filmu Wiedźmin z 2001 roku. Reżyser Marek Brodzki spotka się z widzami, żeby odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania na temat tego klasycznego już obrazu. To dziś o 20.30 w klubie B90 w Gdańsku, a ja polecam sprawdzić program festiwalu na octopusfilmfestival.com. Byliśmy w Warszawie, byliśmy w Gdańsku, to teraz robimy wielki krok przez całą mapę, bo trwa festiwal kina letniego Sopot Zakopane. Dziś w programie kultowy czwartek, co oznacza, że na pokazy możemy liczyć jak zawsze na Molo i na Krupówkach, ale także w ramach kina samochodowego na torze Służewiec w Warszawie. A na plenerowych ekranach dziś do zobaczenia Notting Hill, film Rogera Michella z 1999 roku, na ekranie Hugh Grant i Julia Roberts w rolach rozwiedzionego właściciela księgarni i sławnej aktorki filmowej, która odwiedza jego sklep. Piękna, amerykańsko-brytyjska komedia romantyczna, ale osadzona jednak w zachodnim Londynie i ma to swój urok. Pomysł na randkę? Być może. Na pewno na miły wieczór w Zakopanem i Warszawie dziś o 20.30 i o 21.30 w Sopocie. We wszystkich tych miejscach, oczywiście w ramach festiwalu kina letniego.
2: Wystawy, festiwale, koncerty, pokazy filmowe. Dzieje się w kulturze wszystko, to dla Was śledzi Kasia Kozak. Kolejne z Kasią spotkanie w Chili Z już o 13.
1: Do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Lato w Chili Z.
2: Odliczamy godziny do startu Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. To już dziś o 16. Przed nami tymczasem kolejna godzina tego sierpniowego czwartku. 6 minut po 12. Etta Marcus już teraz.
5: Nastaw się na letni chillout.
2: Na tej godziny dobry początek.

zawsze duża radość czytać o sukcesach naszych rodaków za granicą. No to dwie takie historie już teraz. Polka Ewa Bogusz-Mur, wiolonczelistka i zawodowa menadżerka kultury, pokonała 140 kandydatów i została szefową słynnej filharmonii w Kolonii. Co szczególnie zaskakujące, pracę w Niemczech rozpoczynała bez biegłej znajomości niemieckiego, którego uczyła się już podczas zarządzania zespołem. Z kolei polski inżynier Marcin Budkowski właśnie został dyrektorem generalnym teamu Formuły 1, teamu Cadillac. To debiutanci, jeśli chodzi o Formułę 1, ale stanowisko jak najbardziej prestiżowe. Zarówno pani Ewie, jak i panu Marcinowi serdecznie gratulujemy. Wracamy tymczasem na ziemię. Back to Earth to SG Lewis w Chili Z. Na zegarze 19 minut po 12. Czy już jesteście w drodze do Poznania na festiwal Bittersweet? Przypominam, że od 17 dziś na naszej antenie program specjalny właśnie z terenu poznańskiej Cytadeli, terenu poznańskiego Bittersweet Festiwalu.

różnymi rzeczami zajmują się politycy, kiedy upływa ich kadencja na danym stanowisku. I tak były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama już wkrótce wystartuje z własnym podcastem o książkach, które ukształtowały jego światopogląd. Barack Obama nie od dziś znany jest jako ogromny pasjonat literatury. Każdego roku latem dzieli się w swoich mediach społecznościowych swoimi aktualnie ulubionymi lekturami. No a teraz w postaci podcastu opowie o książkach, które ukształtowały jego światopogląd, ukształtowały jego świat. A na liście tychże formujących dla Obamy książek znalazły się między innymi takie tytuły jak Pieśń Salomonowa Toni Morrison, Rącze konie, czyli pierwsza część słynnej trylogii Pogranicza Cormaca McCarthy'ego, dodatkowo Gilead autorstwa Marilyn Robinson, czy jedna z najgłośniejszych eseistycznych książek Jamesa Baldwina, Następnym razem pożar. Powstanie 6 odcinków podcastu literackiego Baracka Obamy. Premiera pierwszego z nich już, no a może dopiero 24 września.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival w Chilizat.
3: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
2: 3 dni pełne muzyki.
3: 4 sceny.
2: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
3: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chilizat w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
2: i Jakub Lechowicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko $1.99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie $15.99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
12: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Les Mes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Les Mes, less stress.
14: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
16: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

Jessiware. Widzimy się w Gdańsku w listopadzie, to na festiwalu Inside Seaside. Dziś z kolei tak ciałem, jak i duchem jesteśmy w Poznaniu na festiwalu Bittersweet. Już o 16:00 otwierają się festiwalowe bramy, a festiwal Bittersweet to nie tylko fantastyczne koncerty, to także rozmowy na ważne tematy. I tak dziś na scenie PKO Banku Polskiego o godzinie 18:15 Joanna Jóźwik, finalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, medalistka Mistrzostw Europy specjalizująca się w biegach średnich, porozmawia z Wiktorią Kinik, ekspertką w obszarze edukacji zdrowotnej, specjalistce w dziedzinie zdrowia psychicznego. Porozmawiają obie panie o tym między innymi, czym jest higiena psychiczna i dlaczego warto traktować ją jako element codziennej troski o siebie. Znajdźcie zatem czas pomiędzy koncertami, aby zatrzymać się na moment, posłuchać tych rozmów. Przez 3 dni trwania festiwalu będzie ich w Poznaniu naprawdę dużo.

Rafał Turowski punktualnie o 13 zasiądzie przy mikrofonie, czyli Z, aby spędzić z wami kolejne godziny tego czwartkowego popołudnia. Ja już zmykam do Poznania na festiwal Bitter Sweet. Przypominam, że dziś od 17 program specjalny z terenu poznańskiej Cytadeli. Tam właśnie odbywa się druga edycja Bitter Sweet. Moimi wrażeniami z tego pierwszego dnia festiwalu, przede wszystkim z koncertu Gorillaz, który dziś rozpocznie się o 23.30, podzielę się z wami jutro po 13.00.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżać.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, Rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień.

0: Ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Pierwsza właśnie minęła, a przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Gdynia ma 100 lat i zaprasza do hucznego, wspólnego świętowania. Urodziny trwają przez cały rok. Wystartowały 10 lutego, czyli dokładnie w dniu setnych urodzin miasta. Ale wszyscy wiemy, że urodziny najlepiej obchodzić latem. Dlatego zapraszamy na obchody jubileuszu pod hasłem Letnie Urodziny Miasta. Na mieszkańców i gości czekają koncerty, park centralny w urodzinowej osłonie i najdłuższy urodzinowy stół w historii Gdyni. 22 sierpnia wieczorem na molo południowym zagra Sanach, a na skwerze Arki Gdynia wystąpi m.in. Young Iggy. To w ramach koncertu Gdyńskie Brzmienie, gdyńscy artyści na jednej scenie. Young Iggy zwieńczy wieczór.

0: wieczór, a przed nim wystąpią między innymi No Limits czy Tomek Makowiecki. Tego samego dnia od 14 park centralny zmieni się w park pełen atrakcji z potańcówką, mobilną retrowrotkarnią, nastrojową muzyką przy stawie czy strefą dla piesków. No nic, tylko świętować stulecie Gdyni już 22 sierpnia. To teraz o mieście, które ma trochę więcej lat, bo 709. Mowa o Lublinie, który z okazji urodzin i okazji przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zaprasza na spektakularny spektakl Sen o mieście. To sztuka w plenerze, na linach i szarfach z monumentalną, ruchomą scenografią na dziedzińcu Lubelskiego Zamku. Sen o mieście wyreżyserował Janusz Opryński, by opowiedzieć historię Lublina. Rytm nadaje temu spektaklowi muzyka Rafała Rozmusa, a dynamiczny charakter gwarantują aerialiści i akrobaci z Fundacji Sztuk Mistrze. Warstwa słowna to przede wszystkim poemat o mieście Lublina Józefa Czechowicza, który prezentuje aktorka Dorota Landowska. Za scenografię odpowiada Jarosław Koziara, który od lat ubiera Lublin w lampiony i artystyczne instalacje. Sen o mieście. Na ten spektakl w Chilizet mamy dla Was wejściówki od dziś do 17 sierpnia. Więc jeśli Lublin jest na Waszej wakacyjnej trasie, piszcie do nas na kultura@chilizet.pl. To teraz wycieczka do francuskiego miasta Metz. Tam Instytut Adama Mickiewicza współorganizuje wystawę Familiar Strangers, czyli niezwykły portret polskiego społeczeństwa. Ekspozycja Znajomi Nieznajomi proponuje spojrzenie na polskość przez pryzmat mniejszości i społeczności z pogranicza. Wśród prezentowanych na wystawie artystów i artystek, a także organizatorów kultury są Oliwia Bosomtwe, Małgorzata Mirgatas, Aleksandra Wasilkowska czy Janek Simon. Ich dzieła będą zestawione na ekspozycji z pracami, które na stałe znajdują się we francuskiej kolekcji, takimi jak fotografie z serii Sztuka Konsumpcyjna Natalii LL czy z pracami Ewy Partum. Wystawa Familiar Strangers o wieloznacznej Polsce do zobaczenia od 10 września we francuskim Metz.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w Chilizet.
3: 5 minut po pierwszej. Dzień dobry, Rafał Turowski. Dzisiaj mam przyjemność być z Wami do 17, bo od 17 antenę przejmuje Poznań i moi koledzy na Bittersweecie. A zatem dzień dobry i zapraszam.
1: Chilizet.
4: Nastaw się na letni chillout.
5: 1, 2, 3,
3: policzył do 3 i ładnie zaśpiewa na dobry początek naszego spotkania James Smith, a później Future Utopia.

0: 11 minut po godzinie pierwszej. Dzisiaj najważniejsze jest oczywiście Bittersweet, na którym jesteśmy. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na inny koncert, w którym, no nie będę ukrywał, nie będziemy mogli, choćbyśmy się chcieli wziąć udziału. Otóż Organek zagra przy stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Svalbardzie. To jest projekt, który ma połączyć muzykę z opowieścią o badaniach Afryki, a Arktyki i o katastrofie klimatycznej. W miejscu koncertu nie będzie sceny, nie będzie publiczności, ale też nie będzie biletów. Organek zagra wśród lodowców, które otaczają stację polarną. Koncert zostanie zarejestrowany jako część filmu dokumentalnego o wyprawie, a także o badaniach prowadzonych na Svalbardzie przez toruńskich naukowców. Muzycy Organka zabrali do Arktyki tylko 3 instrumenty elektroniczne, no i żeby one mogły w ogóle zadziałać, no to na miejscu potrzebne były, czy też będą raczej, agregaty prądotwórcze. Mówię o czasie przyszłym, ponieważ co prawda muzycy i ekipa filmowa dotarli do Longyearbyen, czyli na Spitsbergen, a dalej dotarli łodzią do stacji polarnej, ale termin tego koncertu zależy od pogody, bo w nocy przed wypłynięciem po prostu padał śnieg, a temperatura spadła do zera, no i to nie są warunki sprzyjające jakiejkolwiek działalności artystycznej. Ciekaw jestem, jak to zabrzmi, jak to będzie wyglądać. Jak tylko będziemy wiedzieli, że całość została zarejestrowana, jak tylko będziemy znali datę ukazania się tego filmu, oczywiście damy wam znać, a muzyków z Organka ciepło pozdrawiamy.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: Lake Street Drive w Chili Z. To czwartkowe popołudnie, 22 minuty po pierwszej. Hipolit, Kasjan, Concordia, Radegunda, Sekundyn, Wigbert, Wolebord dzisiaj świętują. No wszystkich ściskamy, rzecz jasna. A najbardziej, jeśli spośród tych solenizantów są osoby leworęczne, ponieważ 13 sierpnia to jest właśnie Światowy Dzień Osób Leworęcznych. Od 8 do 15% z nas pisze lewą ręką. No to mocno ściskamy w takim razie i nastawiamy wszystkich na chill out na naszej playliście już za moment. Ben Burns.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
4: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
3: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
8: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Sweet Crunch Chips.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
14: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
13: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
14: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
15: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
16: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
17: Nie widzę żadnych słabych stron.
16: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
18: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora. Pora na wakacje?
19: Pora na hybrydę z rabatem.
20: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
21: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
24: Po reklamie.

0: Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że na początku lat 2000 w pobliżu Vicenzy we Włoszech istniał fałszywy amfiteatr rzymski, który chętnie był odwiedzany przez turystów. Miejscowy przedsiębiorca, który całość powołał do życia, że tak powiem, przekonywał świat, że natrafił na amfiteatr, który był odwiedzany między innymi przez Juliusza Cezara czy Kleopatrę. I Kleopatrę po powrocie tejże pary z Egiptu. Miejsce zostało szybko wypromowane, zaczęli je odwiedzać turyści, płacąc za wstęp nawet 40 euro. W amfiteatrze organizowano wykłady, koncerty. Miejscowy przedsiębiorca określał swój amfiteatr jako najstarszy i największy, a także jeden z najbardziej spektakularnych na świecie. Mało tego. Lokalne władze umieściły nawet informacje o zabytku w przewodniku turystycznym, tudzież wspominała o nim finansowana przez Unię Europejską turystyczna aplikacja. No jednak doszło do śledztwa, które wykazało, że rzekomy zabytek jest fałszerstwem pochodzącym z początku XXI wieku, a nie budowlą wzniesioną w okolicach 400 wieku naszej ery. No i cóż, przedsiębiorca, który tak świetnie to wszystko wymyślił, trafił do więzienia i tam odsiaduje karę 2 lat za fałszowanie dzieł sztuki. No i zwraca się tutaj uwagę, że to fałszerstwo było zaplanowane bardzo szczegółowo, no bo wzniesienie amfiteatru wymagało między innymi wyrównania wzgórza, na którym stanął, i innych bardzo rozległych robót ziemnych. Schody teatru zbudowano ze sztucznie postarzanych współczesnych bloków kamiennych, które imitowały jedynie starożytne materiały, chociaż gdyby ktoś tak naprawdę chciał się przyjrzeć temu amfiteatrowi, to można było, ponieważ i to dość łatwo, ponieważ niektóre elementy zostały zbudowane z betonu, no umówmy się, że nieznanego w czasach rzymskich, ale również z włókna szklanego czy papier maszę jeszcze mniej znanych za czasów rzymskich. No i przy okazji ujawnienia informacji na temat amfiteatru pojawiają się przykłady innych, co najmniej powiedzmy nieautentycznych zabytków, co świadczy tylko o jednym, mianowicie to, że chcemy być oszukiwani, my turyści. Przykłady? Proszę bardzo. Balkon Julii Capuletti z Werony. No jak ktoś jest w Weronie, no to oczywiście idzie pod ten balkon. Gdy tymczasem on należał kiedyś do rodziny Capello, która mogła być owa rodzina, co najwyżej inspiracją dla postaci Julii, czy też młoda dama z tejże rodziny. Znacznie bliżej nas Checkpoint Charlie, punkt kontrolny z czasów zimnej wojny, na granicy między Berlinem Wschodnim i Zachodnim. Od zawsze, od kiedy jest udostępniony, przyciąga turystów, ale nie jest autentyczny, bo ten prawdziwy został usunięty w 1990 roku. Morał. Nie wszystko złoto, co się świeci.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

to wspomnienie wakacji ubiegłorocznych. Mind Loaded, Blood Orange, Caroline Polaczek, Lord i Mustafa. Także w tym utworze do usłyszenia. Do usłyszenia. Orion Sun, Mrozu i Zalia. Jeszcze przed 14:00, o 14:00 kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra w

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2020.

0: opłaca.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Minuta po drugiej, Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jutro do polskich kin wchodzą Historie równoległe, film Laurka dla Krzysztofa Kieślowskiego. Za reżyserię odpowiada irański filmowiec Ashgar Farhadi. Twórcy inspirowali się krótkim filmem o miłości i szóstą częścią dekalogu.
3: Ten film wypełnił 7 lat ostatnich mojego życia. Jest bardzo ważny dla mnie, osobisty. I to była jedna z najtrudniejszych, ale też najpiękniejszych dróg, którą przeszedłem. Głównie dlatego, że szedłem nią obok pana Krzysztofa Pisiewicza, z którym wspólnie pracowaliśmy nad tym filmem.
2: Mówi Maciej Musiał, który wraz ze świętej pamięci Krzysztofem Piesiewiczem zajął się koprodukcją Historii równoległych.
3: Myślę, że

0: Ten film mogą zobaczyć fani Krzysztofa Kieślowskiego, fani kina francuskiego, ale też takich spokojnych historii z jakąś głębią, poetyką. Też będą zadowoleni. Jest w tym odrobina thrillera, też historia miłości.
1: Historie równoległe. Do zobaczenia w polskich kinach od 14 sierpnia. Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie obchodzi 10-lecie powstania. We wrześniu zaprosi nas w multidyscyplinarną podróż przez twórczość Beksińskiego, łączącą tradycyjną sztukę z nowoczesną technologią i teatrem. Na wystawie stałej w galerii znajduje się 50 obrazów artysty z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich, a specjalnie z okazji jubileuszu wystawę dopełnią wczesne fotografie Beksińskiego i pokaz intymnego filmu dokumentalnego. Galeria mieści się w Nowochódzkim Centrum Kultury, które z okazji tej okrągłej rocznicy ma w planach spektakl muzyczno-baletowy Kryptonim 27 w wykonaniu Art Color Ballet. Równie ciekawy może okazać się pokaz w goglach VR, w którym płótna Beksińskiego zostały przeniesione do wirtualnej rzeczywistości, tak żebyśmy mogli wejść w sam środek surrealistycznego świata Beksińskiego. Znając jego obrazy na samą myśl, mam trochę ciarki, ale jeśli chcecie sprawdzić, w jaki sposób na Was to wszystko zadziała, odsyłamy do Nowochódzkiego Centrum Kultury na wystawę Beksiński w Krakowie 10 lat od 18 września. Muzeum Narodowe w Warszawie ma dla nas propozycję na analogowe randki. Slow dating to zaproszenie na randkę w muzeum w ramach lata w MNW. Możecie skorzystać z tej propozycji jako para i zabrać swoją drugą połówkę na wspólne oglądanie wystaw z ciekawym twistem zaproponowanym przez dział edukacji muzeum, ale możecie też wybrać się tu na pierwszą randkę z nowo poznaną osobą. To taka alternatywa na pierwsze randki z aplikacji. Pracownicy muzeum przygotowali dla uczestników specjalne mapki zwiedzania i pytania, które w oparciu o wybrane dzieła sztuki pomogą im się lepiej poznać. Najbliższy slow dating w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się w piątek 21 sierpnia. To dobry moment, żeby poznać wystawy stałe MNW, a wśród nich chociażby Galeria Faras, jedyna w Europie stała ekspozycja zabytków kultury i sztuki nubijskiej, czy Galeria Wzornictwa Polskiego. Szczegóły slow datingu i lata w MNW znajdziecie na stronie mnw.art.pl.
2: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Lato w Kinizet.
3: 6 po drugiej, Rafał Turowski, dzień dobry. Foster the People, Chasing Low Vibrations. Na dobry początek 15 godziny dnia, 1987 rok, dzisiaj w Pass Perfect.
4: Nastaw się na letni chillout.
3: Za mniej więcej pół godziny.

12 minut po godzinie drugiej już wiadomo, że 71. konkurs Eurowizji odbędzie się w Burgas w maju roku przyszłego. Telewizja bułgarska organizuje. Przypomnę, że Dara, piosenkarka z Bułgarii, wygrała tegoroczną edycję wydarzenia, no więc w związku z powyższym Bułgaria ma prawo i z tego prawa korzysta. To będą trzy koncerty, 11, 13 i 15 maja w najnowszej hali koncertowej i sportowej w Bułgarii, czyli w arenie Burgas. Został wybrany tenże Burgas spośród czterech bułgarskich miast. Jak czytamy, na decyzję wpłynęła dobra infrastruktura, baza noclegowa, dostępność komunikacyjna. Konkurenci, czyli Sofia, Plovdiv i Varna, będą w jakiś sposób w to wydarzenie zaangażowani. No cóż, wydaje się, że to właśnie zasługa tej najnowszej hali widowiskowej, bo samo miasto, szczególnie w porównaniu z Varną czy z Plovdiv, no cóż, powiedzmy sobie szczerze, jest brzydkie jak noc. No ale jeżeli sala widowiskowa zapewni zrealizowanie świetnego widowiska telewizyjnego, no to może ona stać również na środku pustyni, powiedzmy sobie szczerze. 11, 13 i 15 maja roku przyszłego zanotujmy sobie w kalendarzach. To są trzy dni eurowizyjnych emocji w roku przyszłym. Chill Zodzi, nastaw się na letni chill out.

0: Flight i Postcard Boy, czyli chłopak z pocztówki. 23 minuty po godzinie drugiej. Czego słuchaliśmy latem 1987 roku? Przypomnę, audycja Past Perfect już za moment.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Bittersweet Festival w Chilizat.
4: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
3: 3 dni pełne muzyki.
4: 4 sceny.
3: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00. Zapraszamy.
4: Na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chilizat w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
3: i Jakub Lechowicz.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Do hymnu!
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
8: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
9: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Perfekt. 1987 rok wspominamy dzisiaj. No cóż, u nas taki dość ponury rok późnego komunizmu, nic specjalnego się nie działo. W Europie rozpoczęto budowę tunelu pod kanałem La Manche, a w Stanach ukazuje się płyta Bad Michaela Jacksona. No i nie dziwimy się w związku z powyższym, że I Just Can't Stop Loving You w duecie z Sidą Garrett, wtedy na pierwszym miejscu również brytyjskiej listy przebojów. Na drugim La Bamba, Los Lobos, mieliśmy True Faith, New Order, Alone Heart na piątym, Who's That Girl, Madonna na ósmym, z takich jeszcze znanych Rick Astley, Never Gonna Give You Up, czy Bananarama I Heard a Rumor. Dzisiaj piosenka nieco bardziej wyrafinowana, że tak powiem. W 1986 roku jeszcze taka postpunkowa brytyjska grupa Shriekback wydała płytę zatytułowaną, no zapomniałem jak, a już wiem, Big Night Music. No i rok później piosenka, którą zagram dzisiaj, And the Water Boys, no była grana w polskiej radiofonii. Działało to tak, że ktoś po prostu pojechał do Londynu, kupił płytę, ktoś, czyli redaktor radiowy albo redaktorka, kupił płytę, no i zagrał przez radio i zrobił się z tego, powiedzmy, że lokalny przebój. Piosenka zupełnie ładna, jak sądzę. Czy się mocno zestarzała, no to teraz sprawdzimy. Shriekback.

o ludziach żyjących w swoim własnym, podwodnym nieco świecie. The Underwater Boys, Shriek Back, wspomnienie roku 87. 86. jutro, między 10 a 13. Za 19 minut trzecia.

So Cool, Roy Ben James. Za 13 minut trzecia. No jak się jest w kimś zakochanym, to się traci poczucie czasu. O czym 4,5-minutową piękną piosenkę zaśpiewają Layoff, Jero i Liz Land, a później przed trzecią jeszcze Cat Burns.

0: reklama.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5-litrowych, 9,54.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Po reklamie.

0: trzecia właśnie minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Octopus Film Festival w Gdańsku ma w zanadrzu coś dla tych, którzy lubią, kiedy kino ich zaskakuje, nie pozwala się nudzić. Selekcjonerzy wybrali dla widzów grubo ponad 100 produkcji na nietuzinkowych festiwalach z całego świata. W tym roku zobaczymy je w 13 lokalizacjach w Gdańsku. Horror, science fiction, thriller, komedia, kino akcji. Na Octopus Film Festival nie ma gatunkowych granic. Impreza już trwa, a czas na jej odwiedzenie mamy do niedzieli. W programie znajdują się przede wszystkim te filmy, które nie były wcześniej pokazywane w polskich kinach i na platformach VOD, ale są od tego uzasadnione wyjątki. Takie jak dzisiejszy pokaz polskiego filmu Wiedźmin z 2001 roku. Reżyser Wiedźmina, Marek Brodzki, spotka się z widzami, żeby odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania na temat tego klasycznego już obrazu. To dziś o 20:30 w klubie B90 w Gdańsku, a ja polecam sprawdzić program festiwalu na octopusfilmfestival.com. Laba, czyli letnie aktywności bez ambicji. To cykl wydarzeń, które razem składają się na jeden wielki manifest bez troski. Odbywa się z inicjatywy Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie i nawet jeśli nie jest Wam tam za bardzo po drodze, to być może zainspirujecie się programem Laby, a w nim osiedlowa gra w mafię pod nazwą Kasia śpicie, gramy w mafię. Poza tym kartografia nic nie robienia, czyli warsztaty stworzenia map z jedną ważną zasadą: mapujemy miejsca przyjemne, sprzyjające nic nie robieniu, ławki, kawiarnie i połacie zielonej trawy. Do tego wspólne klejenie haiku z wyciętych haseł skrzyżówek panoramicznych i klejenie niezobowiązujących pocztówek z nic nie robienia, które można komuś wysłać lub nie. Polecam inspirowanie się programem Festiwalu Letnich Aktywności Bez Ambicji lub skorzystanie z niego osobiście w Lublinie od 15 do 23 sierpnia. Wracamy do filmowych poleceń, bo trwa Festiwal Kina Letniego Sopot Zakopane. Dziś w programie Kultowy Czwartek, czyli przegląd najlepszych tytułów, które wszyscy znamy, być może nawet cytujemy. A na pokazy możemy liczyć jak zawsze na Molo i na Krupówkach, ale także w ramach kina samochodowego na torze Służewiec w Warszawie.

0: Warszawie. Na plenerowych ekranach dziś do zobaczenia Notting Hill, film Rogera Michella z 1999 roku. Na ekranie Hugh Grant i Julia Roberts w rolach rozwiedzionego właściciela księgarni i sławnej aktorki filmowej, która odwiedza jego sklep. Piękna, amerykańsko-brytyjska komedia romantyczna, osadzona w zachodnim Londynie i ma to swój urok. Pomysł na randkę? Być może. Na pewno na miły wieczór w Zakopanem i Warszawie dziś o 20.30 i o 21.30 w Sopocie. W tych wszystkich miejscach z okazji festiwalu kina letniego.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: W piątek w całym kraju piękna, słoneczna pogoda i właściwie tyle mógłbym tej prognozy na jutro wam zaprezentować i to by wystarczyło. No dobrze, szczegóły. 26 stopni w Gdańsku i w Warszawie, 27 w Katowicach i w Krakowie. Najcieplej jutro będzie we Wrocławiu, 31 stopni, również 31 w Szczecinie.
1: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w Trinidad.
2: W sobotę tak samo pogodnie, tylko dużo cieplej. W całym kraju temperatury powyżej 30 stopni. 5 minut po trzeciej, Rafał Turowski, dzień dobry. Dzisiaj jestem z wami do 17, a później Poznań.
4: Nastaw się na letni chillout.
2: Tym razem miasto doznań muzycznych. Dress and Tie na dobry początek 16 godziny dnia.

0: 11 minut po godzinie 3. Słuchajcie, sam w to nie wierzę, ale to się zdarzyło. Zapomniałem o zaćmieniu. Po prostu zapomniałem. W przeciwieństwie do milionów osób na całym kontynencie, które wczoraj wieczorem obserwowały pierwsze od 1999 roku całkowite zaćmienie Słońca widoczne w kontynentalnej części naszego kontynentu. Największe emocje zaćmienie wzbudziło na Islandii i w Hiszpanii, bo tam całkowita faza trwała i najdłużej, i była najlepiej widoczna. Zjawisko trwało globalnie, czytamy, 264 minuty. Przy klifach La Trabiar najlepiej widoczna była faza całkowita, która trwała 2 minuty i 13 sekund. W Hiszpanii całkowite zaćmienie było widoczne krócej, przez 2 minuty, ale za to było można je obserwować z 40% powierzchni kraju. No i jak czytam, duże emocje zaćmienie wzbudziło w Wielkiej Brytanii, chociaż tutaj tarcza słoneczna nie była przesłonięta całkowicie. Klienci bowiem ruszyli do sklepów po okulary, takie specjalnie do patrzenia na słońce. No i w wielu miejscach, wyobraźcie sobie, we wtorek już ich nie było, no więc w środę wielu obserwujących no nie mogło patrzeć tak, jakby chciało na słońce i jego przesłonięcie. Dla zapominalskich informacja dobra. Następne całkowite zaćmienie Słońca, które będzie można obserwować z naszego kontynentu za niespełna rok, bo 2 sierpnia 2027 roku jednym fragmentem Europy, w którym będzie to zjawisko widoczne, będą południowe skrawki Hiszpanii oraz Gibraltar.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: One Night po tytule All Night Justice, czyli Z w czwartkowe popołudnie. 20 po trzeciej, liczne pytania napływają do redakcji, czy dzisiaj będzie konkurs taki popołudniowy. Jest zaplanowany już za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
4: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
3: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Do hymnu.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
10: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
11: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
12: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
13: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
12: Nawet tutaj musisz.
13: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
12: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
13: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
14: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź nam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
15: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
3: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
16: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelat 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Poolside, czyli Z, pół do czwartej minęło. Wczoraj konkursu nie było, no to dzisiaj, jeśli pozwolicie, zestaw nagród zdecydowanie obfitszy, bo oprócz płyty Kai Royal Quartet mam oczywiście smyczkę. No i książki o trzech miastach. Taki jest Berlin. Baciary z piekła rodem. To jest powieść, którą Ziemowicz Szczerek umieścił w przedwojennym Lwowie. No i o Biszkeku też. No bo reportaż z Kirgistanu Emilii Słówek Baranie Oko. 321-321-500 to jest numer naszego telefonu. Sprawdzałem, działał ostatnio. Dzwonimy, chcąc wziąć udział w konkursie. I mamy trzy pytania zawarte w trzech kategoriach. Odpowiadamy tylko na jedno pytanie, a nie trzy oczywiście. Wybieramy sobie kategorię, czytam to pytanie i trzy możliwe odpowiedzi. Wskazujemy odpowiedź poprawną. Jaki jest kłopot, sygnalizujemy. No i oczywiście w miarę możliwości tutaj miły pan prowadzący no stara się, żeby wszystko się skończyło dobrze i szczęśliwie. W miarę możliwości. Kto chętny? 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Maria jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Całe mnóstwo nagród. Mam nadzieję za chwilkę zapakować do pudełka i do ciebie wysłać, Mario. Kaja, Baranie Oko, świetny reportaż z Kirgistanu, bo to bardzo ciekawe miejsce. Tutaj Emilia Sułek też pisze między innymi o zwyczaju porywania panien młodych. Ziemowicz, Szczerek, Baciary z piekła rodem i taki jest Berlin. Dobrze, Mario. Mamy co tutaj? Mamy kategorię włoską, kategorię na i kategorię wojenną. Wybieramy jedną z tych kategorii. Czytam pytanie, trzy odpowiedzi wskazujesz poprawną.
2: Niech będzie trzecia.
1: Wojenna. Dobrze. A będę cię pytał o wojnę domową, Mario. A mówiąc ściśle o serial Wojna domowa, ponieważ Kazimierz Jankowski, czyli ojciec głównego bohatera tego serialu, Pawła Jankowskiego, zresztą fantastycznie zagrany przez Kazimierza Rudzkiego, on bez przerwy wyjeżdżał w delegację. I później trudno mi było się z tych delegacji rozliczyć, co było strasznie śmieszne. No i teraz będę cię pytał, dokąd on w te delegacje wyjeżdżał? Do Szczecina, do Białegostoku, czy też do Kielc?
2: To prawda, pamiętam te jego wyjazdy, ale wydaje mi się, że to było do Kielc.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Tak, pan Kazimierz Jankowski wyjeżdżał do Kielc w delegację.
2: Tak.
1: Gratuluję.
2: Dziękuję.
1: Super. Konkurs taki popołudniowy też zorganizujemy jutro, jeśli pozwolicie, tylko już nie takim późnym popołudniem, a może po godzinie 12. Wszystkiego dobrego, Mario. Dziękuję za udział w konkursie.
2: Dziękuję. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia.
0: Lato z Chillizet. Nastaw się na chill out.

Messi, Sierra. 14 minut do godziny 4. Dzisiaj mam przyjemność nastawiać Was na chillout do 17, bo o 5 antenę przyjmuje Poznań Bittersweet. Jordan Rakey, Bad, Bad, Not Good. Jeszcze przed 16.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie. Nie, niskie ceny.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Piękna słoneczna pogoda w całym kraju w piątek. Ciepło 26 stopni w Gdańsku i Warszawie, do 27 w Katowicach i w Krakowie, we Wrocławiu i w Opolu, a także w Szczecinie najcieplej, bo do 31. W sobotę równie piękna pogoda, ale znacznie cieplej, w całym kraju powyżej 30 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Lato w Trinidad.
1: W Bieszczadach też piękna słoneczna pogoda i w Bieszczady w związku z powyższym za chwilkę się przeniesiemy. Rafał Turowski, dzień dobry raz jeszcze. Dzisiaj jestem z wami do 17, a zatem zapraszam.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: Mała Campbell na dobry początek 17 godziny dnia, a później Surfaces.

0: Ponieważ tak się składa, że część z nas jutro ma dzień wolny, w związku z tym zrobił nam się długi weekend. To nie przesadnie długi, ale jednak dłuższy. W związku z powyższym w niektórych miejscach, no tych bardziej atrakcyjnych turystycznie, jutro i pojutrze może być zdziebko tłoczniej. I fajnie byłoby, żebyśmy o tym pamiętali. Na przykład mam informację z Bieszczad, bo co prawda wszystkie szlaki piesze, ścieżki przyrodnicze i parkingi będą oczywiście dostępne, no ale spodziewany jest dużo większy ruch niż zwykle i w związku z tym pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego zachęcają wszystkich, którzy się wybierają w Bieszczady, żeby rozpoczynać wycieczki najwcześniej, jak to jest możliwe. Przewiduje się, że będą problemy z parkowaniem samochodu, szczególnie w Wołosatem, na przełęczy Wyżniańskiej i w Brzegach Górnych. Są na szczęście miejsca alternatywne. Można nie dojeżdżać do samego Wołosatego i spróbować zostawić auto gdzieś w Ustrzykach Górnych. Tam też jest prowadzący na Tarnicę bardzo fajny szlak. Park przypomina jednocześnie, że na teren tegoż właśnie parku nie należy wchodzić po zachodzie, ani przed wschodem słońca. W związku z powyższym tej wycieczki też nie zaczynajmy przesadnie wcześnie. Trzeba mieć bilet wstępu do Parku Narodowego. Bilet elektroniczny jest imienny, więc jeśli kupujemy taki, miejmy ze sobą dowód tożsamości. I bardzo wam zazdroszczę, jeśli wybieracie się w Bieszczady. Co prawda Tarnicę zdobyłem w zeszłym roku jesienią i miałem podczas tej wędrówki wszystkie cztery pory roku naraz, ale mogę sobie tylko wyobrazić, jak piękne musi być lato w Bieszczadach, szczególnie to lato zdziebko późniejsze.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: 2000 roku Radiohead nagrali, 15 lat później Cigarettes After Sex, weszli do studia i zrobili to po swojemu. No, niewielkie zmiany wprowadzając, na przykład zamiast Maybe jest Baby. To nie jest z żadnego filmu, chociaż tak, jest zatytułowany ten utwór Motion Picture Soundtrack Cigarettes After Sex. 20 minut po czwartej w Chili Z, w czwartkowe popołudnie, w Poznaniu gorącz trudna do zniesienia, no bo Bittersweet startuje nasze studio na miejscu od godziny 17. Dominika Kontarowicz i Kuba Lachowicz. Za moment James Blake i Midnight.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Bittersweet Festival w Chili Z.
4: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
3: 3 dni pełne muzyki.
4: 4 sceny.
3: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17. Zapraszamy.
4: Na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kontarowicz
3: i Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w PH Zakopianka w Krakowie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
8: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
3: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
2: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
3: Znam ten sposób. Kosztowny.
2: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
3: To dlatego taka koperta.
2: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
4: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive. Kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

26 minut do piątej. Trudno mi sobie wyobrazić, że nie macie planów na ten weekend, no ale gdyby, to podrzucam. Rzecz jest naprawdę bardzo fajna. Mianowicie w piątek rozpoczynają się dymarki świętokrzyskie. Wytop żelaza w piecach, dymarkach. Metodą sprzed 2000 lat będzie można oglądać, ale będą również walki gladiatorów z barbarzyńcami. Będzie pokaz starożytnych rzemiosł i występ gwiazd. I to tylko część atrakcji. Wszystko w nowej słupi. A wydarzenie zainauguruje korowód z pochodniami, który przejdzie po tejże słupi o 21:00. Główna część programu w sobotę i w niedzielę pod hasłem Ludzie Ognia i Żelaza będzie można zobaczyć nie tylko proces wytopu żelaza, ale sprzed 2000 lat, ale również pokazy dawnych rzemiosł i uwaga, rewie mody antycznej. Dymarkom od wielu lat towarzyszy także Festiwal Kultury Ludowej. Najlepsze kapele, soliści, zespoły pieśni i tańca z całego świętokrzyskiego. Będzie też kiermasz oraz ciekawostką będzie obecność gości z Włoch, z Sardynii, którzy utworzą wioskę sardyńską ze swoimi specjałami, winami i oliwami. Wieczory na dużej scenie pod lasem wypełnią, jak czytam, koncerty popularnych artystów. W sobotę między innymi Róże Europy, w sobotę Agnieszka Chylińska. W niedzielę program zdominują rytmy taneczne i hip-hopowe. Natomiast imprezę zakończy koncert pana Zenona Martyniuka i zespołu Akcent. I myślę sobie, że program muzyczny tej imprezy był układany bez jakichkolwiek uprzedzeń. Chill za chill, nastaw się na letni chill out.

Sand Panther. No, jeszcze pantery nam brakowało, bo puma i trzy jeżo zwierzę to już grasują w okolicach Warszawy. No dobrze, nie będę zapeszał, bo jeszcze i pantera się pojawi. Za kwadrans piąta, Rafał Turowski, dziękuję za dziś. Za chwilkę antenę przyjmują moi koledzy z Poznania, z festiwalu Bittersweet, Dominika Kontarowicz i Kuba Lachowicz. Ja dziękuję i kłaniam się do jutra, do 10:00.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Cheezet.
1: Cheezet. Cheezet. Pogoda.
2: Jeszcze w tym momencie są Słubice, tutaj do 27 stopni nawet, najchłodniejsza Łeba do 20. W tym momencie jestem w Poznaniu, tutaj 25 stopni, ale uwaga, bo noc będzie chłodna. Najchłodniejsza na Suwalszczyźnie i na Podhalu, tutaj do 7 stopni. 10-11 spodziewamy się w centrum i w Małopolsce, 13 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. I tutaj nocą będzie najcieplej. Jutro, piątek, który będzie bardzo upalny i słoneczny w całym kraju i zero opadów.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Cheezet zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry, prosto z Poznania, z parku Cytadela. To właśnie tutaj dzisiaj startuje druga edycja Bitter Sweet Festival. Wydarzenie niezwykłe, łączące wiele muzycznych światów, ale również ciekawych rozmów, o których będziemy Wam dzisiaj opowiadać aż do 22 i tak będzie przez najbliższe 3 dni. Zapraszamy do naszej specjalnej festiwalowej strefy. Ona, bez problemu ją znajdziecie na pewno. Piękna, fioletowo-czerwona, są leżaki, są nagrody, są dla Was upominki, więc jak najbardziej mocno Was tutaj zapraszamy i nie zabraknie też muzycznych emocji, które dla Was przygotowaliśmy, ale zanim przejdziemy do tego rocznych, to jeszcze sprawdźmy, jak było w tamtym roku. Podczas pierwszej edycji Bittera wystąpiła boska Nelly Furtado i od niej chciałbym dzisiaj zacząć. Zapraszam, razem jesteśmy przez całe popołudnie w Cheezet.
1: Jakub Lachowicz na żywo z festiwalu Bittersweet.

0: program specjalny z plenerowego studia Chili Z Bittersweet Festival w Poznaniu.
1: Wiadomo, najlepiej. Sezon festiwalowy trwa, a wisienką na torcie, takim creme de la creme, jest właśnie poznański Bitter Sweet Festival. To właśnie tutaj nas spotkacie przez najbliższe 3 dni. I żeby wam namalować, jaki to jest festiwal, wyobraźcie sobie festiwal, który ma własne perfumy. Wyobraźcie sobie festiwal, który ma swój własny merch. Wyobraźcie sobie festiwal, który jest wyprzedany. Już od dawna nie można było w ogóle się tutaj dostać, nie ma karnetów. Nie ma opcji, żeby tutaj wejść, trzeba to zrobić dużo wcześniej, zresztą karnety na kolejną edycję już dzisiaj trafiły do sprzedaży i też ponoć rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc jak najbardziej festiwal wyjątkowy i mocno was tutaj dzisiaj zapraszamy, kto oczywiście ma karnet, no bo jeżeli ktoś nie ma, no to jak powiedziałem, no może być z tym problem, ale oczywiście przekażemy wam to, co się tutaj dzieje, a dzisiaj dziać się będzie bardzo dużo, ponieważ na głównej scenie, na tak zwanym main stage'u, między innymi Gorillaz, na których oczywiście się czeka, bo oni powracają i robią to w świetnym stylu. Zespół, który powstał od tak naprawdę bardzo ciekawego zainteresowania technologią członków tego zespołu, a później okazało się, że to chwyciło. I rzeczywiście dzisiaj Gorillaz to już jest klasa sama w sobie. Do tego headlinerką dzisiaj jest Lord, która niedawno była w Polsce, ale powraca i robi to właśnie w Poznaniu. Na festiwalach muzyka zupełnie inaczej brzmi niż podczas halowych koncertów na przykład. Zagrajmy teraz wersję live Royals, czyli największy przebój pani z Nowej Zelandii. I've never

0: Mrozu jutro na żywo na Bittersweet Festival i oczywiście to będzie coś. Nie bez powodu mówię o tym festiwalu, bo właśnie tutaj jesteśmy, czyli Zet na żywo, prosto z Poznania. Bittersweet Festival, druga edycja oficjalnie rozpoczęta, pierwsze koncerty trwają. Spoglądam teraz właśnie we wspomniany line-up i widzę, że na przykład teraz, w tej chwili, Sophia Stell na jednej ze scen, a jesteśmy przed otwarciem sceny głównej. O 17.30 tam właśnie wystąpi Becky Hill. Za moimi plecami polski stage, PKO Bank Polski Stage, i tam to jest scena niezwykła, bo to jest przestrzeń, na której odbywają się wyjątkowe rozmowy. Nazywają się Bittersweet Talks i mocno was zapraszamy właśnie do tego miejsca, bo w tej chwili na przykład blisko znaczni, czyli Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski, rozmawiają z Bartłomiejem Topą i spoglądam, że rzeczywiście jest tam tłum ludzi, więc te rozmowy już teraz wiem, że będą cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i to cieszy. Nieustannie też zapraszamy do naszej festiwalowej strefy, którą znajdziecie bez problemu, trudno przeoczyć, wszystko wokół mnie się mieni, są cekiny, są disco kule, są lampki, są leżaki, jest czerwono-fioletowo, jest też, no właśnie, skrzynka na listę i stąd można wysyłać za darmo pocztówki do swoich najbliższych. Mocno was zapraszamy, Bittersweet Festival trwa i za moment wrócę do was właśnie z tego miejsca.
1: Jakub Lachowicz na żywo z festiwalu Bittersweet.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Autopromocja.
1: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt.

0: Podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu. Producent chipsów Bittersweet Crunchips.
4: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio CZ. Nastaw się na letni chillout.
2: Bittersweet Festival w CZ.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Już teraz Chili Z na żywo z festiwalu Bittersweet w Poznaniu.
2: Prosto z Poznania i oczywiście nie może być inaczej, jak festiwal to ludzie. Kto jest z nami? Dzień dobry, dziewczyny.
3: Witam, Kornelia z tej strony.
4: Cześć, Patrycja.
2: Jesteście z Poznania, jesteście stąd.
4: Tak, zgadza się.
2: Z miasta, które do tej pory, jeszcze no, rok temu był ten festiwal, ale 2 lata temu go nie było, nie miało takiego wydarzenia. Jak wy się czujecie jako osoby stąd, że to miasto ma taki festiwal?
4: No super, w zeszłym roku akurat byłyśmy na tym festiwalu, tak, więc jest to nasz drugi raz. Super lokalizacja, mamy bardzo blisko, bezpośredni dojazd, także fajnie.
2: Jest
4: super,
2: dobrze, nie musicie płacić za ten nocleg, który tutaj to po prostu jest bardzo drogi w tym czasie.
4: Tak, tak, zgadza się.
2: No i co jeszcze?
4: No,
2: rozumiem.
4: Super,
2: jest super. Dziewczyny, jesteście na wszystkich dniach, 3?
3: Dokładnie tak.
2: Karnety było trudno zdobyć?
3: No już kupowałyśmy w pierwszej puli. Jak już się pojawiły
4: karnety, tak, ostatniego dnia festiwalu, więc
3: następnego razu kupowałyśmy.
2: Czyli tak naprawdę, ale już był cały line-up wtedy znany?
3: Nie znaliśmy nikogo.
2: W ciemno. Na kogo najbardziej czekacie podczas tych 3 dni?
3: No ja tutaj zespół Parcels jestem fanką.
4: Ja też Parcels, Lord.
2: To dzisiaj?
4: Tak.
2: No to super. Dziewczyny, to w takim razie bawcie się najlepiej. Widziałem, że tutaj stałyście w kolejce do naszego specjalnego koła z nagrodami, bo tam wiecie, pocztówki można wysłać najbliższym, więc jak najbardziej.
3: Z Poznania pocztówki zawsze.
2: Z Poznania do Poznania?
3: Na przykład.
2: A to wiecie, to poczta to będzie długo szło pewnie, dłużej niż do Białegostoku. Bardzo wam dziękuję. Bawcie się najlepiej na festiwalu.
3: Dziękujemy również.
2: Dziękujemy.
1: Jakub Lachowicz na żywo z festiwalu Bittersweet.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.

czyli Z Florence. Bardzo festiwalowe brzmienie. Jak najbardziej, bo dzisiaj festiwalowy dzień, przed nami w ogóle festiwalowy długi weekend. Bittersweet Festivals, czyli Z, trwa. Dzisiaj gwiazdą wieczoru będzie zespół Gorillaz, czyli jeden z utworów, który praktycznie zdefiniował brzmienie całego tego zespołu na początku lat 2000. Dokładnie 2001 rok i połączenie hip-hopu z dość takim psychodelicznym, bym powiedział, refrenem, z wokalem, oczywiście Damona Albarna i tytuł, który pochodzi od Clint Eastwooda i przede wszystkim od jego roli w filmie The Good, The Bad and Ugly. I oczywiście piosenka, no, dość surrealistyczna, bo ona jest mieszanką i pewności siebie, i pewnie takiego trochę nihilizmu, dziwnego optymizmu, psychodelicznego klimatu, i to rzeczywiście było coś. Więc ten utwór pojawi się dzisiaj w Poznaniu na żywo, a teraz, nie może być inaczej, pojawi się w Chili Z.

0: Reklama. Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp. Optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes. Less stress.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl. Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Festiwalowe studio znajduje się w Poznaniu, w Parku Cytadela, bo to właśnie tutaj dzisiaj wystartowała druga edycja Bittersweet Festival. Wydarzenia, na które czekało wielu, patrząc na to, że karnety rozeszły się jak świeże bułeczki i że nie można było ich dostać, ale o tym to już wam opowiadałem. Tutaj dzisiaj na poznańskiej Cytadeli nie zabraknie koncertowych emocji, bo przed nami tak naprawdę cały wieczór pełen muzycznych wrażeń. Tak będzie, bo ostatnie koncerty popu północy, więc coraz więcej ludzi w parku się pojawia i to cieszy. Przed naszą festiwalową strefą również spoglądam, tak, kolejka się ustawiła i to taka dość pokaźna, bo właśnie stąd wysyłamy wam pocztówki. A właściwie to nie my wysyłamy, tylko wy sobie możecie wysłać, jeżeli nas odwiedzicie, więc do tego mocno was zachęcam. Jestem z wami do 20:00, primadoma później, a teraz właśnie sięgnijmy po to, co było tutaj w Parku Cytadela rok temu. Wtedy pojawili się panowie z australijskiego zespołu Empire of the Sun i We Are the People wybrzmiało, tak jak wybrzmi teraz w Chili Z, i to też było coś niesamowitego. Jak będzie w tym roku? No, Empire of the Sun już w Polsce byli, ale my też mamy tutaj dużo festiwalowych brzmień i nimi będziemy się dzielić. Zapraszam do Chili Z.

0: Nastaw się na chill out.
1: Pachnie żywą si. Rzuca, że ma win.

0: Daria ze Śląska w Chili Z, a my nie na Śląsku, tylko tym razem w Wielkopolsce, Bittersweet Festival. To właśnie tutaj nas znajdziecie, nasze specjalne festiwalowe studio, plenerowe i letnie, bo to też trzeba powiedzieć, że sierpień wcale nie jest niedzielą lata i my to tutaj udowadniamy, chociaż noce są już chłodniejsze, więc kto się wybiera na festiwal, to proszę się ubrać. Letnie festiwale, takie jak na przykład właśnie Bittersweet Festival, stały się współczesną formą eskapizmu, bo można dzięki nim oderwać się trochę od rzeczywistości. No i można dostarczyć sobie sporo dopaminy, zarówno dzięki dźwiękom festiwalowym, jak i estetyce całego festiwalu, bo rzeczywiście te festiwale dzisiaj, konsumujemy je również wzrokiem. To jest wzmocnienie dźwięku, tak zwane key visual, identyfikacja graficzna, która buduje tożsamość całego festiwalu na równi, no już w dzisiejszych czasach z muzycznym line-upem. Bo wyobraźcie sobie na przykład taki koncert muzyki rockowej, metalowej, w jakichś takich różowych kolorach. To po prostu nie wychodzi. Więc im bardziej wydarzenie jest mainstreamowe, tym do szerszego grona odbiorców jest przeznaczone, a te najciekawsze identyfikacje festiwali zazwyczaj wiążą się z trochę mniejszą skalą, chociaż Bittersweet Festival temu zaprzecza. Widziałem w mediach społecznościowych bardzo wiele komentarzy, że ten festiwal jest po prostu dobrze zrobiony, komunikacyjnie, PR-owo, od początku do końca przemyślany i rzeczywiście inne festiwale mogą się od tego festiwalu uczyć, jak komunikować się z uczestnikami, jak pokazywać im drogi, a na przykład taką formą tego, że ten festiwal jest inny od pozostałych, są tak zwane safe spoty, które znajdziecie na terenie całego festiwalu w Parku Cytadela. Jeżeli dobrze kojarzę, Ola, jest ich 4, tak? Tak, chyba 4. 4 safe spoty.
1: Dokładnie tak.
0: 4 safe spoty i w tych safe spotach można po prostu się wyciszyć, można skorzystać z pomocy psychologów. Ola, bo ty wiesz o tym więcej.
1: Dokładnie tak, w ogóle jest obok naszej strefy tak naprawdę safe spot. Jest tam dużo spotkań, teraz było spotkanie z Maćkiem Musiałem, więc tak. Dzieje się bardzo dużo. Można się dowiedzieć, można też usiąść, odpocząć, odbodźcować się.
0: Właśnie, bo to są takie miejsca, no bo wiadomo jak na festiwalach, dużo bodźców, zewsząd muzyka z każdej strefy tak naprawdę, dużo kolorów, bańki, dym, to może męczyć. Więc jeżeli ktoś by chciał uciec, to po pierwsze zapraszamy do strefy Chili Z.
1: Dokładnie.
0: Ola Sarnowska, brand managerka nasza. Ona jest opłacona, ona musi tak mówić. A po drugie właśnie do safe spotów, które znajdziecie w całym parku Cytadela. No to tak na uspokojenie. Ola, co powiesz na Another Love Toma Odela?
1: Och, wspaniale. Kocham Toma Odela, naprawdę.
0: Jak będzie miło. Tom Odell pojawi się jutro na głównej scenie Bittersweeta, a my gramy Another Love w Chili Z.
2: Bittersweet Festival w Chili Z.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. Sezon to mamy festiwalowy, bo ten sezon trwa. Bittersweet Festival 2026, druga edycja tego niezwykłego wydarzenia dzisiaj rozpoczęła się w poznańskim parku Cytadela i to właśnie tutaj mamy ten przepiękny czas, w którym będziemy tworzyć wspomnienia, będziemy przeżywać koncerty wyczekiwanych zespołów i muzycznych idoli, będziemy śpiewać, tańczyć i doświadczać tych festiwalowych emocji w pełnym wymiarze i to będzie coś pięknego. Jak mówiłem wcześniej, na festiwale jedzie się głównie dla muzyki, ale jednak wracamy z obrazami, więc bierzcie aparaty, róbcie sobie zdjęcia, pamiątki, no i oczywiście to, o czym jeszcze nie mówiłem, piękne festiwalowe stylizacje, chociaż patrzę teraz na naszą strefę Chili Z, widzę ludzi, koszulki głównie koncertowe, jest Gorillaz, jest Eminem, no Eminema akurat tutaj nie będzie. Co jeszcze jest? Lord jest i oczywiście dziewczyny w mieniących się sukienkach, do tego dużo brokatu. Takie są trendy, panie i panowie, na ten rok. Za moment gramy dalej Ella R, która rok temu też była na Bittersweet Festivalu i to też było bardzo przyjemne, więc polecam zostać. A jeżeli czas ma znaczenie, w czwartkowe popołudnie albo wczesny wieczór, 25 minut po 18 mamy i słuchamy, czyli Zad.
1: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Bonobo and Joy Crooks. Always on your side. Role model Harmony. Whatever can be away last night. Asia Małecka, Stuck. Chili Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Hej! Tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel marki Crunchips, producent chipsów Bittersweet.
1: Program specjalny z plenerowego studia Chili Z Bittersweet Festival w Poznaniu.
2: Oczywiście, że tak. Bittersweet Festival, druga edycja, oficjalnie już wystartowała. Ze mną Sara Kordek, dyrektorka marki Bittersweet. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy potwierdzasz, że druga edycja już oficjalnie rozpoczęta?
3: Potwierdzam. Nawet śledziłam naszych pierwszych festiwalowiczów i byłam zdumiona tym, jak szybko biegną w tym upale pod scenę.
2: Naprawdę? Tutaj też jest kolejkowanie?
3: Tak.
2: Na festiwalu jest teraz kolejkowanie. A na co oni biegli? Na Lord?
3: Na Becky Hill, bo Hill właściwie to nie wiemy, bo może chcą być w pierwszym rzędzie czekając na późniejszych
2: koszulki?
3: Artystów. Tego już nie przeuważyłam.
2: Za szybko biegli.
3: To prawda.
2: Sara, druga edycja tego pięknego wydarzenia w Parku Cytadela w Poznaniu. Edycja, już mówiłem o tym wielokrotnie, na którą było bardzo trudno dostać bilety, bo rozeszły się bardzo szybko. Zresztą już dzisiaj się zaczęło, to się powtarza, bo trzecia edycja została ogłoszona. Sprzedaż biletów ruszyła i już tam...
3: Już jest,
2: więc dzieje się.
3: Nas też to zaskoczyło. Znaczy, takie było nasze marzenie, ale jest to w dalszym ciągu niewiarygodne, że to faktycznie się dzieje i że Bittersweet przy drugiej edycji zyskał sobie takie zaufanie ludzi, że chcą kupować te bilety w ciemno. Mam nadzieję, że będą z nami dłużej, ale no jak teraz patrzę na to, co się dzieje na festiwalu, a dopiero rozpoczęliśmy.
2: Nie ma 19 jeszcze.
3: Nie ma 19, a jest sporo ludzi i ja jestem zachwycona.
2: Czuć tutaj ten festiwalowy klimat. Powiedzmy o tym, czym jest Bittersweet i dlaczego nazywa się Bittersweet. Co w tym festiwalu jest gorzkie?
3: O, to jest, wiesz co, my w ogóle mamy takie trochę podejście do tego festiwalu, że słodko-gorzkie jest życie, tak całościowo.
2: No tak, sama prawda.
3: I festiwale, których też trochę już robimy, jakby mają właśnie taki charakter, że z jednej strony jest to słodkie wyczekiwanie na ulubionego artystę, a później jest trochę gorzki taki aftertaste po tym, że ten festiwal już się kończy, albo że do jakiegoś spotkania nie dochodzi. No, nawet przy tej edycji jedna artystka się rozchorowała i nie dojechała. Wskoczył Tomikarz i okazało się, że jest to słodkie zaskoczenie dla wielu naszych festiwalowiczów. Także po prostu to jest trochę taka przewrotna myśl, która ma nam przypominać o tym, że czasami coś nie pójdzie zgodnie z naszymi planami. My też mamy tego świadomość, ale właśnie tak jest.
2: Czyli wy nie lukrujecie tutaj rzeczywistości.
3: Chcemy ją otulać, ale też nie boimy się mówić tego,
2: jest.
3: Dokładnie, jak jest.
2: Sara, ty osobiście na kogo najbardziej czekasz podczas tych trzech dni festiwalowych?
3: Gorillaz absolutnie.
2: Czyli dzisiaj?
3: Tak,
2: czyli będzie już gorzko dzisiaj?
3: Dzisiaj będzie, tak.
2: Jak się skończą oczywiście.
3: Dokładnie. To jest jakieś takie nawet prywatne marzenie, a to, że oni są w Poznaniu, jest trochę niewiarygodne. Myślę, że niekwestionowanie robi Williams, bo to jest taki artysta, którego po prostu zna się od dzieciaka. Nawet jeżeli nie słucha się teraz jego muzy, ale włączy się jakąkolwiek playlistę, to okazuje się, że przecież znasz.
2: No wiadomo.
3: I znowu, ponownnie, jak pomyślę, że on jest tutaj w Parku Cytadela, to jest niesamowite uczucie. Zresztą cała moja rodzina wybiera się właśnie na ten koncert, więc myślę, że to będzie szczególnie takie uczuciowe wydarzenie, żeby stać pod tą sceną i śpiewać Angels.
2: No właśnie, Angels, które za moment zagramy, to jest piosenka, której robi Williams, Elton John sam zazdrości. Mm-hmm. Więc jak najbardziej myślę, że będziemy śpiewać, wzruszać się i zrobimy to tutaj wszyscy razem. Cały Poznań będzie to śpiewał.
3: I też będziesz śpiewał, musisz tutaj wyjść tam do nas wtedy.
2: No słuchaj, no tak sprawdziłem w setliście, bo wtedy akurat mam program, ale na Angels powinienem dobiec.
3: Pięknie.
2: Więc jeżeli mnie nie będzie słychać w sobotę, to znaczy, że jestem pod sceną.
3: I niech Państwo wybaczą.
2: Tak, no wiadomo, no tak, takie są festiwale. Sara, przed Tobą intensywne dni, więc cierpliwości życzę, dużo siły w nogach, bo kilometry też się same nie zrobią.
3: Uprzejmie, tak.
2: I baw się najlepiej w tym wszystkim, nie zapominaj.
3: Dziękuję i Ty też również skorzystaj z całym zespołem na tyle, na ile możesz z tego pięknego wydarzenia.
2: Wiadomo, gramy Angels teraz w Chili Z. Dziękuję.
1: Bittersweet Festival w Chili Z.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Crunchips, producent chipsów Bittersweet.

0: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: Chili Z na żywo z Bittersweet Festival. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dobry wieczór, albo nie. Dzień dobry, zdecydowanie dzień dobry. Jakub Lachowicz to ja, mamy minutę po 19:00. Zapraszam na specjalny festiwalowy program. Jeszcze jesteśmy razem. Prima Doma do nas niedługo dołączy, więc jak najbardziej polecam zostać. Spoglądam, co na Bittersweet Festiwalu. Jessie J za 15 minut na głównej scenie. Tommy Cash między innymi, a później Lord Gorillaz i o tym będziemy wam opowiadać. A w radiu zagramy sobie Harry'ego Stylesa. Kto zaczyna długi weekend, to proszę się dobrze bawić. W Chili Z.

0: Oddychaj mała.
1: Paula Roma, czyli Z, to za nami. Nastrojowo się nam zrobiło, ale na festiwalu też potrafi być nastrojowo. Mówię o tym nie przez przypadek, ponieważ właśnie jesteśmy na Bittersweet Festival. Druga edycja oficjalnie się rozpoczęła w Parku Cytadela w Poznaniu. I też rozmawiałem z uczestnikami tego festiwalu wcześniej na antenie, czyli Z. I wspólnie doszliśmy do wniosku, że Poznań nie miało takiego wydarzenia. To miasto oczywiście było atrakcyjne, odbywały się ciekawe koncerty, głównie muzyki elektronicznej, natomiast tak duży festiwal tutaj się nie dział. Natomiast już w latach 80. socjologowie zauważyli, zaczęli badać zależność pomiędzy takimi dużymi wydarzeniami kulturalnymi, a turystyczną atrakcyjnością danego miasta czy też regionu. I okazało się, że ta festiwalowa turystyka rzeczywiście działa. Ona wybuchła tak z całą mocą dopiero na początku lat 2000. Po pierwsze poszerzył się rynek, bo kiedyś było na przykład tylko Glastonbury, później długo, długo nic. A z czasem festiwali zaczęło być coraz więcej, światowe gwiazdy zaczęły wykraczać poza znane im granice i zaczęły docierać również do Polski. Po drugie, nawet jeżeli Europa Zachodnia zmagała się w tamtych latach z taką stagnacją gospodarczą, to i tak zarobki wciąż były tam na tyle wysokie, że ludzie mogli pozwolić sobie na wakacyjny wypad połączony z obecnością na takim wydarzeniu. A po trzecie, kwestia demograficzna. Jeżeli spojrzeć na te największe światowe festiwale lat 90., to wtedy można było odnieść wrażenie, że widownia składała się głównie z dwudziestokilkulatków, a dzisiaj ci dwudziestokilkulatkowie nie chcieli żegnać się z festiwalami i wciąż chodzą na te koncerty, mimo że mają lat 40 na przykład. I to rzeczywiście widać na festiwalach, zresztą line-upy też tworzone są pod takich słuchaczy i to cieszy, bo na przykład Robbie Williams podczas tegorocznej edycji Bittersweet Festivalu, no to mówi samo za siebie. Więc jak najbardziej, festiwale są dla każdego, mocno Was tutaj zapraszamy. Bittersweet Festival z Chili Z, a u nas teraz Coronation Street, bardzo przyjemny numer. Tak Wam gramy w czwartkowym, letnim i festiwalowym Chili Z.
2: Bittersweet Festival w Chili Z.

0: Charlie Jr. of Chili Z, Sun is Gone. No, Charlie przed momentem zakończył swój koncert podczas Bittersweet Festivalu, to na Enea Stage. I to było coś, bo to jest właśnie połączenie takiego jazz house'u, trochę elektroniki, ale i połączenia soul'u czy R&B. No i też mocno polecam na festiwalach zbaczać z tych swoich festiwalowych ścieżek, ponieważ to nie jest tak, że tylko główna scena gra, tylko czasami warto na festiwalu się zgubić i na przykład skręcić na mniejsze sceny i przy okazji odkryć coś, czego być może nie mielibyście okazji posłuchać, bo rzeczywiście jest to niezwykłe doświadczenie. A później wracacie do domu i macie piękny bagaż muzycznych wspomnień. Jakoś tak bardzo dookoła to powiedziałem, ale tak właśnie jest. Przed nami Cat Burns czy 21 Pilots, którzy również na biterze się pojawią i pojawi się również Prima Doma, więc jak najbardziej polecam zostać. 26 minut po 19. Bittersweet Festival oczywiście z Chili Z.
1: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
2: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: Program specjalny z plenerowego studia Chili Z z Bittersweet Festival w Poznaniu.
2: No właśnie, Poznań, miasto doznań, jak to mówią, i żeby było mało mi tutaj doznań, to dołączyła do mnie prima donna. Dzień dobry. Dominika Kontarowicz. Nie, no jasno jest.
3: Jeszcze jasno, ale nie przywołuj tego. Wieczór, 19:38 na zegarach.
2: Prima donna dotarła na teren festiwalowy, czyli do Parku Cytadela w Poznaniu, skąd nadajemy nasz specjalny festiwalowy program z naszej pięknej strefy. Jak ci się podoba?
3: Bardzo mi się podoba i...
2: A te kule disco ci się podobają?
3: Bardzo.
2: Nawet
3: bardzo.
2: Są takie małe, zobacz, takie pod lampkami, są takie mini kule disco.
3: Piękne są i bardzo tutaj pasują do tego anturażu festiwalowego, ale też mnie taka refleksja dzisiaj dopadła w drodze na festiwal, że jednak pogoda to jest bardzo ważny element każdego festiwalu muzycznego. I trzeba przyznać, że pogoda nam bardzo tutaj w Poznaniu dopisuje.
2: Tak, ale, no, ale jakby padało, też byśmy tutaj byli.
3: Oczywiście, ale ten odbiór jest wtedy o niebo lepszy.
2: No zobacz, co się dzieje. Jest zachód piękny na te sosny, czy
3: tak,
2: nie wiem.
3: Golden Hour jest.
2: Golden Hour, będą dobre zdjęcia teraz.
3: No, także...
2: A ty w studiu. Zaczynasz swój program o 20:00, a miałem zapytać, bo tak też zastanawiałem się, na kogo ty najbardziej czekasz podczas tego festiwalu?
3: Ja podczas tego festiwalu chyba najbardziej czekam na Gorillaz, którzy wystąpią dzisiaj na głównej scenie, ale też na Chata Fakera, który wystąpi jutro.
2: Rozmawiałem z Sarą, która jest tutaj dyrektorką marki Bittersweet, i ona powiedziała to samo, że czeka na Gorillaz, i wytłumaczyła mi, dlaczego ten festiwal nazywa się Bittersweet. Że jest słodko-gorzko, bo jest słodko, kiedy koncert jest, a gorzko, kiedy się kończy. Więc dla ciebie też dzisiaj będzie gorzko o północy.
3: Ma to sens. Nie patrzyłam na tę nazwę z tej strony, ale no faktycznie, dla mnie zawsze jest słodko. Dla mnie jest słodko, bo naprawdę kiedy jest dobra muzyka, są fajni ludzie, kiedy jest dobra energia, no to jest po prostu słodko.
2: To prawda. I jeszcze zwróć uwagę na ubrania festiwalowiczów. Tutaj na przykład pani za tobą ubrała się pod naszą strefę, widzę.
3: Tak. Moda festiwalowa jest naprawdę temat, o którym można mówić i mówić, bo co roku tak naprawdę ta moda trochę się zmienia.
2: Tymczasem ja co roku w bluzie, w jeansach.
3: Tymczasem ty co roku w białym t-shircie i jeansach.
2: Tak, a może jutro zaszaleję? No nigdy nie wiadomo.
3: Liczę na ciebie.
2: No to proszę obserwować social media, to wybierzemy się jeszcze do sklepu i mnie ubierzesz.
3: Do second handu.
2: Może być. Gramy dalej. Dexter in the New Sage, tam jest prima donna, jeszcze za moment wracamy. 19 minut i będzie 20 w naszym Chili Z.
1: Bittersweet Festival w Chili Z.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.

0: Poolside i Satin Jackets w Chili Z. 13 minut i będzie 24 z Chili Z. Niektórzy zaczynają dzisiaj długi weekend, a my zaczynamy dzisiaj Bittersweet Festival Volume 2, druga edycja tego wydarzenia w Parku Cytadela w Poznaniu właśnie. I tak naprawdę noc jeszcze młoda, wszystko się zaczyna. Prima domo.
1: Jakubie, a? Nie zapytałam ciebie, na kogo ty najbardziej czekasz z artystów?
0: Przecież wszyscy wiedzą, na kogo ja czekam.
1: Oprócz Robbie Williamsa.
0: Jak to oprócz?
1: Okej, Robbie Williams zajmuje miejsce pierwsze na podium, a później?
0: Robbie Williams zajmuje miejsce pierwsze, mimo że wtedy mam program i będę musiał biec pomiędzy piosenkami pod scenę. Główną.
1: Ja będę nagrywać pod scenę. No,
0: nagraj mi na kasetę.
1: Dobra.
0: Robbie Williams to wiadomo. Gorillaz to jest coś, co bardzo bym chciał zobaczyć i chciałbym zrozumieć, bo ja trochę, może nie powinienem tego mówić, ale nie rozumiem trochę fenomenu Lord. Mhm. Bo oczywiście jest to dobra muzyka, natomiast cały koncert zawsze wydawał mi się, że on będzie trudny. Mhm. Patrząc na to, co działo się ostatnio w Łodzi, jak była.
1: Mhm. Nie byłam nigdy na koncercie Lord.
0: To trochę nie rozumiałem. Ja też nie byłem, ale widziałem na... Bo to nie jest taka muzyka do skakania, tańczenia, pląsania. Mhm. To jest trudniejsza trochę
1: tak,
0: muzyka.
1: Tak, ponieważ ona ma bardzo emocjonalne teksty i pisze o takich osobistych sprawach.
0: To nie jest łatwe.
1: To nie
0: I
1: jest
0: bardzo
1: łatwe.
0: Bardzo jestem ciekawy, jak to zabrzmi na festiwalu.
1: Tak, i ten pop też nie jest takim czystym popem, tylko jest takim eksperymentalnym alt-popem.
0: No to już jest alternatywa moim zdaniem, momentami.
1: Tak jest.
0: Więc tego jestem bardzo ciekawy. No a poza tym oczywiście to model, zaśpiewać z nim Another Love,
1: Another Love
0: i 21 Pilots, no to jest coś, na co czekam i czekam też na naszego podopiecznego, na którego wspieramy od początku, czyli Maxa Tachasiuka i to też będzie, myślę, coś i to jest super obserwować, jak ten człowiek się, chłopak, rozwija i występuje na tak dużych festiwalach i robi to drugi raz, bo rok temu też grał.
1: Wow, no to gratulujemy,
0: no,
1: Max.
0: Więc Max jutro o 18, proszę Państwa, tutaj obok Prima Doma, więc będzie to coś.
1: Też wypadałoby pójść, ale nie, bo ja mam wtedy program.
0: To ci nagram. Max Tachasiuk i Muzyka Pop teraz w Chili Z. Zostawiam Was w rękach Prima Domy, a ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro od 19.30. Pa!
2: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z.

0: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

jest aktualnie piękny zachód słońca, tak zwany Golden Hour. Wszyscy festiwalowicze mają naprawdę ekstrawaganckie stylizacje, ale o modzie festiwalowej zaraz jeszcze porozmawiamy. 20.01 na zegarach, a o 21.00 na głównej scenie wystąpi Lord, później Gorillaz o 23.30. Później będziemy mogli posłuchać o 22.30 Mojte i 15 minut po północy Pola Kalkbrennera. Także dużo, dużo muzycznego kontentu jeszcze przed nami tutaj na festiwalu Bittersweet. Zostańcie ze mną do 22.00. Będę wam relacjonować, co się tutaj dzieje w Poznaniu. A teraz gramy Neil Francis, Tuesday.

0: Good Times, Elder Brook. No i właśnie takie Good Times, czyli fajny czas mamy na festiwalu Bittersweet w Poznaniu, konkretnie w Parku Cytadela. Jesteśmy tutaj z Chili Z i nadajemy do Was z naszego mobilnego studia festiwalowego. Ja sobie tutaj tak przechadzam się dookoła między dróżkami, bo nasze studio znajduje się w samym sercu festiwalu i napatoczyłam się na jednego z uczestników. I namówiłam go tutaj, żeby przyszedł do mnie i porozmawiał trochę ze mną na temat tego, jak mi się podoba na festiwalu. Cześć, Gracjan.
1: Cześć.
0: Gracjan, powiedz mi, to jest twój pierwszy raz chyba na festiwalu Bittersweet. Czy byłeś w zeszłym roku?
1: Tak, jest to totalnie pierwszy raz. Jak najbardziej mam same pozytywne wrażenia.
0: A powiedz mi, Gracjan, muzycznie, na kogo najbardziej dzisiaj czekasz? Albo w ogóle na całym festiwalu?
2: Na pewno pozytywnym zaskoczeniem dla mnie był surprise booking Tomiego Casha. Jest to na pewno performance, na który czekam i myślę, że mnie zaskoczy, więc mam duże oczekiwania, mam nadzieję, że sprosta. Drugą perełką jest Paul Kalbliner. Moje korzenie są totalnie w muzyce elektronicznej i jest to klasyka, która myślę, że na pewno dowiezie, że tak powiem, więc tak. I trzecią moją perełką jest oczywiście taka trochę sentymentalna opcja, czyli Gorillaz. Mhm. I totalnie liczę na to, że pojawi się piosenka Feel Good Incorporation, bo będzie to totalnie powrót do moich czasów szkolnych i na to najbardziej czekam.
0: Feel Good Incorporation, czy wiesz, ile ma wyświetleń ta piosenka na Spotify teraz? Strzelaj, bo ja właśnie sobie odpaliłam tutaj z ciekawości, bo lubię sobie sprawdzać, ile takie mega hity jak właśnie Feel Good mają wyświetleń i no jakbyś tak mógł strzelić?
2: Myślę, że około, nie wiem, 600 milionów.
0: 2 miliardy 508 milionów.
2: Wow. Wow, jest to totalne
0: zaskoczenie. I to na samym Spotify, a bierzmy pod uwagę, że no są jeszcze inne serwisy streamingowe.
2: To jest to totalnie...
0: Myślę, że ta liczba mówi sama za siebie. Ja też osobiście bardzo czekam na Gorillaz, więc co? Postanowiłam teraz zaprezentować naszym słuchaczom ich największy chyba hit, Feel Good Incorporated. To co, gramy, Gracjan?
2: Gramy.

0: 20:23 na zegarach, a my dalej nadajemy do Was z naszego studia festiwalowego w Parku Cytadela w Poznaniu. Jesteśmy na Bittersweet Festival i jeszcze przed nami wiele, wiele dobrych koncertów. Między innymi zagra jeszcze Lord, zagra Paul Kalkbrenner i zagra Gorillaz. I na to bardzo tutaj wszyscy czekamy, łącznie ze mną. Przyglądam się również modzie festiwalowej, już coś co nieco wspominałam na temat stylizacji i zaobserwowałam, że w tym roku króluje stylizacja kowbojska, czyli ciężkie buty kowbojskie, również kurtki kowbojskie oraz kapelusze kowbojskie. Do tego oczywiście cekiny pod każdą postacią, zarówno w ubraniu, ale i też na ciele. No i oczywiście bandamy i kolorowe okulary. No, to jest piękne, że ludzie, uczestnicy na festiwalach są tak ciekawie ubrani i tak sobie pomyślałam, że jakie nasze ulice polskie ulice byłyby piękniejsze, gdybyśmy wszyscy tak na co dzień fajnie i kolorowo chodzili ubrani. Gramy i wracamy do Was już niedługo po przerwie muzycznej.
1: Bittersweet Festival w Chili Z.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam. Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Do hymnu!
1: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: 37 minut po 20, a my dalej nadajemy do Was z Poznania, konkretnie z Parku Cytadela, bo tutaj trwa Bittersweet Festival i to jest dopiero pierwszy dzień, a ze mną w studiu jest Mateusz i Robert, tutaj podcast. Cześć chłopaki.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jak się czujecie na festiwalu? Jak Wam się podoba?
1: Bardzo mi się podoba. Ja nie byłem dawno na festiwalu i poczuć tę energię od ludzi i od artystów i od tłumu jest naprawdę fantastyczne.
2: Tak, przed chwilą przespacerowaliśmy się z jednej sceny do drugiej i czuliśmy taki dobry vibing tutaj.
0: Jeszcze letni, ale to już końcóweczka, co?
1: Lepiej o tym nie wspomnę.
0: No dobra, wspomnijmy o Bittersweet Talks, bo to jest bardzo fajny projekt tutaj na festiwalu, w którym wy bierzecie udział. No i powiedzcie, jak tam dzisiaj pierwszy dzień, bo dla słuchaczy, którzy jeszcze nie są wtajemniczeni, Bittersweet Talks to są takie rozmowy o uważności na ważne tematy, które, jak dobrze rozumiem, wy trochę moderujecie, zapowiadacie.
2: Tak, Bittersweet Talks to jest inicjatywa festiwalu Bittersweet, która, można powiedzieć nawet, że ona jest trochę szersza, ponieważ ona zwraca uwagę na kulturę festiwalową. To znaczy zwraca uwagę na to, że festiwal to nie jest tylko rozrywka, że to nie jest tylko muzyka i koncerty, ale to jest również jakieś spotkanie, jakaś zbiorowość, jakieś relacje, które się nawiązują tam, czy to przychodzimy tutaj z jakimiś bliskimi, czy to jak po prostu kogoś poznajemy. Inicjatywa ma na celu to, żebyśmy po prostu o tym pogadali, nie? Że jesteśmy tutaj razem, że coś się dzieje między nami, ludźmi i zbiorowości.
1: Tak, i Bittersweet Talks to też rozmowy o poczuciu bezpieczeństwa, bo często mimo tego, że jesteśmy w tłumie ludzi, to czujemy się samotni, często mamy jakiś lęk społeczny, często potrzebujemy po prostu wsparcia i pomocy. I Bittersweet Talks oswaja te tematy takiego dobrostanu podczas bycia na festiwalu.
0: Mm-hmm. A dlaczego wy akurat odpowiadacie za ten projekt? W sensie macie podcast, który nazywa się Tutaj Podcast i to jest podcast o męskości i o relacjach. Dobrze mówię?
1: Tak, no można powiedzieć, że to jest taki nasz konik, zdrowe relacje, właśnie zdrowe, bezpieczne relacje, jakieś takie dobre współżycie ze sobą w społeczeństwie i właśnie szacunek do drugiego człowieka. No, bardzo dużo takich tematów poruszamy, więc w jakiś taki naturalny sposób nam przychodzi też uczestniczenie w projekcie Bittersweet Talks.
2: Tak, i w ogóle to jest też dla nas bardzo fajne doświadczenie, bo w tym roku takim tematem przewodnim Bittersweet Talks są właśnie relacje.
0: Mhm.
2: No i tak jak powiedziałaś, my w naszym podcaście dużo o tym mówimy i mówimy o tym też z perspektywy mężczyzn, co jest w jakimś takim stopniu nowe, bo faceci nie do końca chętnie zawsze rozmawiają w taki otwarty sposób o relacjach, a tutaj możemy sobie na to pozwolić. Możemy przyjść i pogadać, posłuchać ludzi, którzy coś o tym wiedzą i nie wiem, może coś wdrożyć do swojego życia.
0: Słuchajcie, jeżeli jesteście na festiwalu, jakimś cudem nas słuchacie, to Bittersweet Talks trwają przez całe 3 dni festiwalu. Jutro zaczynają się od 16:30, także my Was serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych rozmowach. Dzięki, że wpadliście.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy na Bittersweet Talks.
2: Dzięki, do zobaczenia.
0: Dzięki.
3: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z.

0: Above Me Leisure. A Leisure wystąpi jutro na scenie Enea Stage, właśnie na Bitter Sweet Festival. To właśnie stąd nadajemy do Was dzisiaj, jutro i pojutrze, także słuchajcie naszych relacji. Oczywiście, o ile nie ma Was tutaj z nami, bo jeżeli jesteście na festiwalu, to zapraszamy Was z całego serca. Odwiedzajcie nasze piękne studio festiwalowe, bo czeka na Was tutaj naprawdę dużo fajnych atrakcji. A poza tym możecie po prostu przywitać się z nami, przybić przysłowiową piątkę. Słuchajcie, dzisiaj na scenie głównej dosłownie za 25 minut wystąpi Lord. No i Lord to jest jedna z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnego popu. Jej dyskografia nie jest szczególnie obszerna, bo ma na koncie tylko 4 albumy, tylko i aż studyjne, ale wydane na przestrzeni ponad dekady. Każdy z nich reprezentuje inny etap jej życia i artystycznych poszukiwań. Od minimalistycznego, debiutanckiego Pure Heroine przez pełne emocji melodrama, słoneczne i organiczne Solar Power, aż po bardziej osobiste Virgin. To jest jej ostatnia płyta z zeszłego roku. I tam Lord pokazuje, że pop może być jednocześnie przebojowy, eksperymentalny, ale też bardzo osobisty. A jej kariera, notabene, zaczęła się w 2013 roku, bo jako 16-latka wypuściła do sieci epkę pod tytułem Love Club, na którym znalazł się numer Royals. No i ten utwór stał się mega, mega hitem. Hymnem milenialsów, w ogóle się nie starzeje. Mam nadzieję, że Lord zagra go dzisiaj, ale ja na dzisiaj przygotowałam dla Was nie Royals, bo wiem, że Kuba już grał Royals, ale bardzo ładny utwór Solar Power z albumu o tym samym tytule z 2021 roku. Lord Solar Power, posłuchajcie sami.
1: I hate the winter, can't stand the cold, I tend

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
2: 21.00 na zegarach, a ja mówię dzisiaj do Was z Poznania, z Parku Cytadela, z Bitter Sweet Festival i będę z Wami jeszcze przez najbliższą godzinę. Moim gościem będzie Sonia Wąsowska, DJ-ka, piosenkarka, songwriterka. Przed chwilą grała tutaj na jednej ze scen, więc trochę porozmawiamy o tym, co się tutaj dzieje, co się tutaj jeszcze wydarzy, ale to po krótkiej muzycznej przerwie, a teraz Everybody's Lonely, Gold Room.

0: 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Już teraz Chili Z na żywo z festiwalu Bittersweet w Poznaniu.
1: Dzień dobry, a właściwie to już dobry wieczór, bo 8 minut po 21, a w naszym studiu festiwalowym jest Sonia Wąsowska.
2: Cześć, hejka, dzięki za zaproszenie.
1: No nie ma sprawy, cała przyjemność po mojej stronie. Sonia, jesteś piosenkarką, songwriterką, a do tego DJ-ką i dzisiaj występowałaś w roli DJ-ki na scenie. Po pierwsze, jak ty godzisz te dwie swoje takie role, twarze, które z jednej strony jesteś taką romantyczką, piszesz piękne teksty, zupełnie inna wrażliwość, a z drugiej strony jesteś DJ-ką i w duszy gra ci house, funk, disco i bardziej elektroniczne rytmy. Powiedz mi, jak to wygląda tak naprawdę?
2: Przez kilka lat rzeczywiście udawało mi się to łączyć, natomiast miałam w pewnym momencie takie poczucie, że zarówno miksuję, jak i tworzę piosenki trochę po łebkach, za mało poświęcam im czasu, więc obecnie zdecydowałam się na to, żeby tworzyć i grać elektronikę oraz house i myślę, że chciałabym właśnie tę romantyczną stronę na tę kwestię house'ową właśnie przenieść.
1: O proszę, no bo twój album Piękno Krótkich Mgnień, zresztą przyniosłaś mi go tutaj w wersji fizycznej z piękną okładką, ukazał się w tym roku, prawda?
2: Tak.
1: I na tym albumie znajduje się 10 przepięknych utworów. Jeżeli jeszcze nie znacie tego albumu, to ja oczywiście bardzo was namawiam do tego, żebyście przesłuchali go. No i to był trochę taki pożegnalny twój album z projektem Sonia Pisze Piosenki?
2: Tak, to nie tylko pożegnanie z projektem, to też myślę, że takie pożegnanie z jakimś etapem życia, w którym słuchałam bardzo dużo songwriterów i ta muzyka mnie najbardziej inspirowała, właśnie taka akustyczna. Rzeczywiście dzięki DJ-ce ten house, bity, te rzeczy szczególnie są teraz bliskie mojemu sercu, więc postanowiłam wydać tę płytę, dokończyć ją w ramach takiego pożegnania się i też podziękowania samej sobie za ten czas, który poświęciłam projektowi Sonia Pisze Piosenki.
1: Sonia Pisze Piosenki, ale znamy cię również pod pseudonimem DJ Sosia. Po prostu. To jest twoja twarz elektroniczna, house'owa i powiedz mi, jak ci się dzisiaj grało, bo grałaś dzisiaj o 18.30, prawda?
2: Tak, zgadza się. Grałam na jednej ze scen i było to bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie. Co ciekawe, w ogóle się nie stresowałam, a ja jestem ogromnym cykorem i strachulcem. Po prostu było to przyjemne doświadczenie. Też o tyle to było przyjemne, że dogrywał saksofon kolega Busław się nazywa.
1: O, znamy Busława.
2: No świetny, pozdrawiamy. Świetny gość. Pozdrawiamy Busława, absolutnie, bo dał czadu dzisiaj i jejku, połączył właśnie taki fajny disco house z tym saksofonem. Gdzieś tam to było tak dobre, że ja zamiast się skupić na graniu, trochę się skupiłam na tym, jaki on jest świetny.
1: Myślałam, że na tańczeniu.
2: A to też zrobiłam, tak. Więc dużo radości było wokół tego grania, więc na pewno z tego festiwalu będę miała mega, mega, mega dobre wspomnienia.
1: Sosia, gdzie jeszcze będzie można posłuchać ciebie w najbliższych tygodniach, miesiącach?
2: Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to bardzo dużo będzie DJ setów w Warszawie nad Wisłą, także szukajcie mnie tutaj. Jeśli macie ochotę, to też sprawdźcie mój profil na Instagramie, tam piszę regularnie, co się dzieje.
1: No to pewnie, zapraszamy. Znasz Parcels?
2: Tak, oczywiście, super, super ekipa.
1: Zespół z Australii, z Byron Bay, który wystąpi już jutro na scenie Bittersweet. Ja zamierzam stać w pierwszym rzędzie. Dzięki, Sosia, że wpadłaś.
2: Dzięki.
1: I widzimy się jutro na Parcels pod sceną.
2: Uhu!

Jackie B and Friends to przed chwileczką, a już o 23.30 na głównej scenie Bittersweet Festival wystąpi Gorillaz. Nie mogę się doczekać, dlatego że to jest jeden z najbardziej niezwykłych projektów w historii współczesnej muzyki. Zespół został stworzony pod koniec lat 90. przez Damona Albarna, znanego przede wszystkim z brytyjskiej grupy Blur, oraz artystę i ilustratora Jamie'ego Helweta. Panowie zaczęli współpracę i wpadli na taki pomysł założenia zespołu, który będzie połączeniem dwóch światów, muzyki i świata wizualnego. No i tak stworzyli zespół, którego członkowie tak naprawdę nie istnieją w rzeczywistości, bo zamiast prawdziwych muzyków na pierwszym planie zawsze pojawiali się czterej anonimowi bohaterowie. 2D, Mordack Nichols, Nodo i Russell Hobbs. I ten projekt jest jednocześnie właśnie zespołem muzycznym, ale takim komiksowym, artystycznym przedsięwzięciem. Pod koniec lutego tego roku ukazał się 9. album studyjny Gorillaz i to jest 15-utworowy materiał inspirowany tematyką śmierci, życia po śmierci, a do jego powstania Albarn i Helwet zaprosili imponującą grupę artystów z różnych części świata. Na płycie pojawiają się m.in. Sparks, Johnny Marr, Black Thought, The Roots, Idols, Omar Suleiman, przepraszam, oraz wielu, wielu innych pięknych artystów. Panowie korzystali z sampli i dźwięków charakterystycznych dla kultury hinduskiej, ponieważ odbyli właśnie we dwoje podróż do Indii. No i ta zainspirowała ich do stworzenia takiego właśnie albumu. Oprócz tego stracili swoich ojców, a Damon rozsypał prochy swojego Gangesie właśnie będąc na tej wyprawie. No i właśnie te doświadczenia związane ze śmiercią, z żałobą po bliskiej osobie przyczyniły się do powstania tego pięknego albumu, który nazywa się The Mountain. Ja na dzisiaj wybrałam dla Was piękny utwór z tego krążka pod tytułem The Sweet Prince. No i mam nadzieję, że usłyszę go również dzisiaj na żywo na głównej scenie już po 23.00.

0: So We Won't Forget Krangbin. A my dalej jesteśmy na festiwalu w Poznaniu, Bittersweet Festival, i tutaj zajrzał redaktor Bartek Winczewski do nas, do naszego studia.
1: Jeszcze kilka godzin
0: dobry
1: temu.
0: Wieczór.
1: Dobry wieczór. Jeszcze kilka godzin temu z Żurawi. No i proszę tutaj.
0: Niesamowicie szybko się porusza.
1: To się nazywa bilokacja.
0: Smooth Operator.
1: To o tobie, Operator. To o mnie Szadę nagrała tę piosenkę.
0: Ale Bartek nie jest tutaj sam, tylko przyjechał ze swoją córką Litką. Cześć, Litka.
2: Cześć.
1: No i tyle,
0: no
1: jeśli
0: i tyle.
1: Chodzi o Litkę.
0: Dobra, słuchajcie.
1: Młodzież przyjechała tutaj się bawić, oglądać koncerty, szczególnie Gorillaz, a nie mówić przez radio.
0: No właśnie, chciałam się zapytać, czy ty również na Gorillaz przyjechałeś?
1: Ja również przyjechałem na Gorillaz. Liczę, że uda mi się zobaczyć również fragment koncertu Lord, która już swój występ na głównej scenie rozpoczęła.
0: Dopiero
1: zaczęła.
0: Toczy, powiedziałam.
1: Co powiedziałaś?
0: Toczy. Nie wiem, czy można toczyć koncert. Okay.
1: Toczy.
0: No toczy się jej koncert.
1: Hula.
0: Hula,
1: tak.
0: A Paul Kalkbrenner?
1: To ja już będę spał, bo ja jutro mam audycję. I jutro znowu będę na Żurawiej. Więc to jest szybka wycieczka do Poznania tropem Gorillaz, tropem dobrej muzyki. Mamy nadzieję się tu dobrze bawić.
0: Bartku, czy to jest twój pierwszy raz na tym festiwalu?
1: Dominiko, jest to mój pierwszy raz na tym festiwalu. Jest to jego druga edycja, więc dosyć szybko na Bittersweet dotarłem.
0: No i jakie masz wrażenia, jak tutaj się pokręciłeś, co prawda niezbyt długo, jeszcze nie zdążyłeś, ale tak na pierwszy rzut oka.
1: Jest tłoczno, jest kolorowo, jest ładnie. Tak, to są pierwsze wrażenia. Żałuję, że dotarłem tutaj dopiero po zmroku. Mogę sobie wyobrazić, że było tu uroczo, jakoś tak w okolicach Golden Hour, kiedy słoneczko tutaj zachodziło nad Cytadelą.
0: Oj, potwierdzam, Golden Hour była tutaj piękna i cudowna. Okej, na jaki utwór Gorillaz czekacie dzisiaj najbardziej?
1: Na jaki utwór Gorillaz najbardziej czekamy, Litka? Chyba Feel Good, co?
0: Feel Good.
1: Litka lubi też...
0: Litka lubi old school,
1: Litka lubi Clinta Eastwooda, Litka lubi i stare numery Gorillaz. Myślę, że będą grali też sporo z nowej płyty, bo to jednak jest pretekst, dla którego ruszyli w europejską trasę koncertową, ale płyta The Mountain także trzyma poziom. Jest tam kilka naprawdę dobrych numerów, ja lubię. Ale przebojów oczywiście także nie zabraknie.
0: Bardzo dyplomatyczna odpowiedź, dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo, i jeśli pozwolisz, to my się już ulotnimy. Czas oddać się festiwalowej zabawie, a przez radio to ja nagadam się jutro od 13:00.
0: Tak jest.
1: Serdecznie Państwa zapraszam na jutrzejsze piątkowe wspólne popołudnie. O Bittersweet także porozmawiamy.
0: Co nieco wspomnisz.
1: Tak jest.
0: Słuchajcie, to ja wam życzę wspaniałych koncertów, wspaniałej zabawy i widzimy się niedługo pod sceną na Gorillaz.
1: See you.
0: Bittersweet Festival w Chili Z.

0: Spot Max Stachasiuk. Jak tu się nie rozpłynąć do tego utworu? A jutro będzie można się rozpłynąć na jego koncercie o 18 na Enea Stage, właśnie na Bitter Sweet Festival. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego festiwalowego programu. Jeszcze dzisiaj na scenie o 22.30 zacznie Mojte, również Warszawska Orkiestra Sentymentalna, oczywiście Gorillaz o 23.00 i Paul Kalkbrenner 15 minut po północy, także jeszcze bardzo dużo muzycznego kontentu przed nami tutaj na festiwalu. Jutro będę z Wami ponownie od 17 do 20. Później Wartę przejmuje Jakub Lachowicz, także życzę Wam udanego wieczoru. No i do usłyszenia jutro. Na koniec Love Will Work It Out.
1: Prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.

0: Masz radia Chili Z.
1: Favorite band.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki, złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
4: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
1: Po reklamie.

stilizált.